0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mam odpowiedź, miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

pogoda. 103,4 FM.

gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

Twe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: radością śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w środku tygodnia i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki, teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
3: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
1: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
4: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
5: More than you expected.
6: Cała kampania emitowana będzie w social media.
4: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
6: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
4: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
7: Roberta fajnie było poznać.
8: Była okazja zagadać o piłce?
7: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
4: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
1: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na drodze krajowej nr 31 w Lubuskiem między Słubicami i Kostrzynem nad Odrą samochód osobowy uderzył w lampę. Ona się przewróciła na jezdnię, która jest w tej chwili zablokowana. Objazd wytyczono drogami lokalnymi. Proszę tam uważać. Natomiast drogowcy służby posprzątały już po wypadku na S8 między węzłem Trojany i Niegów na Mazowszu. W nocy zderzyły się aż 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Białegostoku była zablokowana. Teraz już tamten Państwo pojadą swobodnie, ale proszę uważać. Szerokiej drogi.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Pogoda.
3: Pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Na ogół od 19 do 23 stopni.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Lato w Radiu Pogoda.
4: Lato, lato, lato czeka.
1: 4-5 minut po godzinie 6 już. Dzień dobry, Asia Kruk w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj środa, 19 dzień sierpnia. 231 dzień roku, do końca roku 134 dni, do końca lata 34. Słońce zaczęło wstawać o 5.26. Miałam okazję to obserwować. Pięknie, pięknie. Słońce zajdzie 8 minut przed 20, a to oznacza, że dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 21 minut. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej dzisiaj szanujemy, doceniamy, wspieramy, a także Światowy Dzień Fotografii. Coś z tym sobie zrobimy. No ja na przykład zrobiłam zdjęcie wschodzącego słońca dzisiaj o poranku. A może się pojawi w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Kto wie, proszę tam zaglądać. No bo gdzie dzisiaj publikujemy zdjęcia? No głównie w internecie. Krystyna Giżowska na dzień dobry w pogodnym poranku. Halina Kunicka za chwilę, a później przegląd porannej prasy.

12 minut po godzinie 6. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i przegląd prasy zaczynamy od dzisiejszej Gazety Wyborczej. Ogrzewają państwo, zresztą, to nieważne, czy państwo ogrzewają, czy spółdzielnia ogrzewa, czy elektrociepłownia ogrzewa. Jesień i zima będą srogie dla portfeli. Pelet jest ciągle drogi. Gaz na rynku 2 razy droższy niż przed wojną z Iranem, a jego zapasy najniższe od 2009 roku. Polacy przygotowują się do najtrudniejszej jesieni i zimy od 2022. Wtedy też było bardzo drogo, jak będzie w tym roku. Taką tabelę, wyliczenie mogą państwo przeczytać na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Wewnątrz numeru, także w dziale opinie o łowiectwie. Czy łowiectwo powinno być chronione jako tradycja? Sam fakt historycznego zakorzenienia danej praktyki nie przesądza o jej wartości, to czytamy w opiniach. No kiedyś było też prawo o pierwszej nocy, jeśli chodzi o tradycję. A dzisiaj już tego na szczęście nie ma. Oddaliśmy lasy i pola myśliwym. To w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, w Rzeczpospolitej, też o pieniądzach. Ja nie będę państwu tutaj przytaczać całego artykułu. Jeśli państwo są zainteresowani, to sobie przeczytają. Dość powiedzieć, że tytuł brzmi: żywność tanieje, ale będzie drożej. O co chodzi? Odsyłam do Rzeczpospolitej. I jeszcze, to jest fakt, na stronie 6 bardzo ciekawy artykuł. Rolnicy zyskają wreszcie ochronę prawną przed pozwami za hałas czy unoszące się nad gospodarstwem zapachy. Resort rolnictwa chce też, żeby miastowi kupujący posiadłości na wsi podpisywali u notariusza oświadczenie, że wiedzą, z czym to się wiąże. O, chodzi o to, że na wsi legalnie może śmierdzić i być głośno. To nie ja, to tytuł artykułu ze strony 6 dzisiejszego faktu. Jest jeszcze jeden artykuł, ale to później się tym zajmiemy naprawdę, bo warto, bo to kwestie muzyczne z Super Ekspresu, ale o tym za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Jose Feliciano.

0: 22 minuty po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak to było u inżyniera Mamonia, lubi to i te melodie, które już zna. To nie tylko inżynier Mamoń, ale w ogóle wszyscy tak mamy i jest to dawno udowodnione na świecie, a jak coś się zmienia, to nie bardzo to lubimy. Natomiast o zmianach być może już za chwilę będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, wcześniej klasycznie będzie Cicha Woda, Zbigniew Kurtycz, a później Real Thing.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Płynął strumyk przez zielony las.

przez zielony las. Popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: 6.32, za 28 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. No to, żeby nie być gołosłownym, proszę, inżynier Mamoń.
1: Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez, no, reminiscencję.
0: Jest taka melodia, bardzo piękna, marszowa, której uczymy się od dziecka i to jest hymn Polski, proszę Państwa. I o tym hymnie pisze dzisiejszy Super Ekspres na stronie 4. Czy hymn Polski się zmieni? Tak, tak, proszę siedzieć, na spokojnie oddychać, już wyjaśniam, o co chodzi. W przyszłym roku przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem. W związku z tym jubileuszem do Kancelarii Prezydenta trafiła petycja o zmianę słów w drugiej zwrotce. Czy król Bolesław Chrobry zastąpi Napoleona Bonapartego? No tam dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, to wszyscy znamy. A jak to ma być od przyszłego roku? Jakie są propozycje? Są trzy. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam Chrobry dziejów kartę, jak zwyciężać mamy. To pierwsza propozycja. Druga propozycja jest taka, że przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład wielki Chrobry, jak zwyciężać mamy. Może. I propozycja trzecia. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Mieczem Chrobry pisał kartę, jak zwyciężać mamy. I jak to się nam ma podobać? Bo mi się zawsze wydawało, że hymn Polski, czyli Mazurek Dąbrowskiego, jest pisany tak w oparciu o dzieje. O to, co się tam w tej chwili i w tamtym momencie działo na świecie i w Polsce. Ma być troszeczkę inaczej. Jak się Państwo na to zapatrują? Zapamiętamy tego Chrobrego w ewentualnej nowej wersji, czy raczej nie? 22 444 4004, a jeśli chcą nam Państwo po prostu powiedzieć, jak u Państwa poranek wygląda i jak się wstaje, to też bardzo serdecznie zapraszam. Anna German i Cyganeria, za chwilę Ewa Bem i co z tego dziś masz? Najbliższe muzyczne plany w Radiu Pogoda.

0: I co z tego dziś masz? O godzinie 6.41. No trzeba wstawać, otworzyć oczy, uśmiechnąć się do siebie, do świata i posłuchać najpiękniejszych melodii. Bo z nami budzą się Państwo łatwiej i przyjemniej. Prawda? 22 444 40 04, tak dla przypomnienia. A od siebie mam piosenkę w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka i to będzie Parostatek już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Za 10 minut siódma Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda i telefonują do nas w różnych bardzo sprawach. 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słucham od rana Waszej muzyki codziennie. Jestem po operacji barku. Powoli dochodzę do zdrowia. Bardzo bym prosiła zespół w Kaldowie Sady w obłokach. Mam miłe wspomnienia z młodości z kampanią. Dziękuję. Nina.
0: Ściskam panią również, no tak bardzo ostrożnie, bo ten bark życzę szybkiego powrotu do zdrowia i do pełnej formy. Proszę się tam dobrze i intensywnie rehabilitować. Wszystko będzie dobrze. Nie mogę niestety teraz spełnić pani marzenia o Skaldach, ale szanowna pani Nino i wszyscy słuchacze Radia Pogoda, już w najbliższą niedzielę będą państwo słuchać Skaldów przez bite 4 godziny. Płyta cała jesteś w skowronkach, z dodatkami zresztą pojawi się na antenie Radia Pogoda. Prezentować ją będzie Monika Tarka w ramach audycji takiej wakacyjnej Płyta na lata, po raz przedostatni. Właśnie w tym sezonie wakacyjnym. Zapraszam serdecznie. Niedziela od godziny 10 do 14 tylko w Radiu Pogoda. Takie atrakcje. A teraz Jadwiga Prolińska.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Już świt, a to 6:55 na zegarach. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Z wiadomości dowiedzą się Państwo między innymi, że ruszył wyścig po wyprawkę szkolną. No tak, to już koniec wakacji coraz bliżej, ale mimo to ciągle na nie wyjeżdżamy. Wakacje się jeszcze nie skończyły. Znaczy, zależy jak dla kogo, no właśnie. Jak wypoczywać na wakacjach, żeby jak najbliżej poznać i jak najlepiej poznać, jeżeli oczywiście tego chcemy, otoczenie, w którym przebywamy na wakacjach. O takim sposobie spędzania wakacji, który ja bardzo preferuję osobiście, będziemy dziś między innymi mówić w Pogodnym Poranku Radia Pogoda, więc proszę z nami zostać. Bardzo serdecznie zapraszamy. No a wiadomości za chwilę.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Została ostatnia reklama.
18: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
19: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
18: O, muszę mieć ten stolik.
19: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
21: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza i wiele innych dobrych informacji będziemy mieć dla Państwa po godzinie 7 i oczywiście mnóstwo najpiękniejszych melodii. A teraz bardzo ważne wiadomości.
22: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem, ruszył wyścig po wyprawkę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
22: Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego, co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Mieszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
2: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
22: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy. O 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
3: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
9: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
23: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
22: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
24: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
25: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
26: Błażej Kulesza, zapraszam. Sprawa awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów pozostaje nierozstrzygnięta. W pierwszych trzech meczach eliminacyjnych fazy play-off padły 3 remisy. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce, pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie, zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała dziką kartę uprawniającą ją do startu w tegorocznym US Open. 46-letnia tenisistka, mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów w ubiegłym roku w Nowym Jorku, odpadła już w pierwszej rundzie.
24: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
25: Pogoda.
22: Najcieplej na południu, tam dziś maksymalnie 25 stopni, poza tym od 19 do 23. Dużo chmur, miejscami deszcz, lokalnie możliwe burze, ale pojawi się też słońce. W trakcie burz silny wiatr.
25: Lato w Radiu Pogoda.
27: Lato, lato, lato czeka.
28: 7:05, dzień dobry, witamy Państwa.
21: Zygmunt Heiser.
28: Jasia Kruk, witamy w środę, 19 sierpnia, mamy 231 dzień roku, do końca roku 134 dni, do końca astronomicznego lata 34.
21: No i pięknie jest i jest pięknie.
28: Słonecznie, prawda? Jest bardzo, natomiast upałów nie ma, w Warszawie 14 stopni.
21: Już nie wrócą, ale dzisiaj będzie dosyć ciepło i to w całej Polsce właściwie, tylko chmury takie na wiatr, nie wiem czy Państwo widzieli niebo o poranku. A jak nie, to proszę spojrzeć, a później wrócić do najpiękniejszych melodii. W pogodnym poranku Radia Pogoda, u nas zawsze świeci słońce i jest piękna pogoda. Ricky Poveri.

0: A my nie zapominamy o kalendarzu. 12 minut po godzinie 7. Kto dziś obchodzi imieniny? Andrzej, Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Luiza, Ludwik, Marian i Wiktor. Składamy najlepsze życzenia.
1: No, wszystkiego dobrego.
0: No a teraz kalendarz historyczny. Rozpoczynamy od roku 1887. No i wtedy miało miejsce wydarzenie, które spowodowało, że być może Bolesław Prus zakrzyknął Eureka.
2: No, na pewno znał starożytnych, więc mógł tak powiedzieć, ale nie mamy na to dowodu. Natomiast wiemy na pewno, że tego właśnie dnia miało miejsce całkowite zaćmienie słońca w Polsce i to właśnie ono zainspirowało Prusa do napisania Faraona. I tak się teraz troszeczkę zastanawiamy, że po ostatnim zaćmieniu ktoś z Państwa się też tym zainspirował i będziemy mogli spodziewać się równie porywającej literatury już niebawem. W każdym razie po ostatnim zaćmieniu słońca najwięcej pytań zadawanych w wyszukiwarce internetowej brzmiało: co na ból oka? No bo ludzie patrzyli po prostu bez okularów.
0: Tak. I jeszcze jedna data. W 1944 roku urodził się Antoni Kopp, pianista, kompozytor, aranżer, producent telewizyjny oraz oczywiście autor muzyki do wielu piosenek.
2: Proszę bardzo, pali się partity. Ktoś między nami, Anny Jantar ze Zbigniewem Hołdysem. I jeszcze jest ta najpiękniejsza melodia. No to sobie pośpiewamy chyba, bo wszyscy to znamy. Andrzej Dąbrowski, Do zakochania jeden krok. Słuchają Państwo Pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Jest 13:30 po 7:00.

0: 20,5 minuty po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wakacje jeszcze trwają i dlatego już za chwilę będziemy mieć dla Państwa pewną propozycję, żeby spędzać wakacje nie tak, jak spędzamy zazwyczaj, że robimy sobie plan, zwiedzamy to, to i to, pójdziemy do tego muzeum, tą kupę kamieni, szybko, szybko, szybko zrobimy kilka zdjęć, wracamy. Jesteśmy tak samo zmęczeni, jak wyjeżdżaliśmy. Nie, proszę Państwa, teraz się robi to inaczej. A jak, powiemy za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod kasem.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 7:30. W jakim tempie? Ja chciałem się ciebie zapytać właśnie, w jakim tempie zwiedzamy tę uliczkę w Sewilli? No bo przed chwilą tam Wiesława Frejmanówna sobie spacerowała. No,
1: no właśnie w takim.
0: Jakim?
1: Spacerowym, nieśpiesznym, ze spokojem.
0: Tak.
1: Trzeba się rozejrzeć w lewo, w prawo. Dlaczego o tym mówimy? Proszę Państwa, zazwyczaj jak wyjeżdżamy na wakacje, to mamy pełny plan, tu wycieczkę wykupimy, tam wykupimy, tu all inclusive. Ja nie mam nic przeciwko all inclusive, jak ktoś jeść daje 3 razy dziennie oczywiście. To ja bardzo chętnie. Ale z drugiej strony wolę sobie sama zrobić. Otóż proszę Państwa, w odpowiedzi na tłumy odwiedzające najpopularniejsze wakacyjne miejsca powstał taki raport mini turystyki. I teraz się będziemy zajmować mini turystyką. Zamiast odhaczania kolejnych zabytków, punktów widokowych, robienia tych wszystkich zdjęć tysięcy, autorzy tego raportu proponują alternatywny sposób poznawania nowych miejsc. I zapytali podróżników o to, jak najbardziej zbliżyć się do miejsca, w którym się aktualnie przebywa. I podróżnicy odpowiadają: idź na spacer bardzo powolny po okolicy, zgub się w uliczkach czy na wsi. Idź do sklepu lokalnego i zrób tam zakupy. Zapytaj sprzedawcy, co jest takie najbardziej lokalne i później sobie to kup i zjedz. Idź na mecz lokalnej drużyny, czy to piłki siatkowej, czy to piłki nożnej, czy jakiegokolwiek właściwie sportu. Idź pobiegać, tak się najlepiej zwiedza i coś o tym wiem. Przejdź się do centrum ogrodniczego i zobacz, jak się tam kupuje i co tam w ogóle jest do kupienia. No i idź do apteki. Nie, żeby coś tam się działo z brzuszkiem czy innymi rzeczami, ale po prostu rozejrzyj się, co się tam dzieje. I ja się, proszę Państwa, z tym zgadzam od A do Z. Nie znałam wcześniej tego raportu, nie byłam przepytywana jako turysta albo podróżnik na jego potrzeby, ale ja tak właśnie zwiedzam i naprawdę Państwu serdecznie polecam. Najważniejsi są ludzie, a nie miejsca.
0: No właśnie, czyli tak sobie myślę, że to jest próba takiego poczucia się, bycia częścią tej społeczności lokalnej, sprawdzenia, jak to jest, a tak. Nie być jakimś, kto przebywa w hotelu i tylko z tego hotelu tam sobie wyjrzy na zewnątrz i
1: tak,
0: koniec.
1: Tak, tak, dokładnie. Mało tego, miałam kiedyś taką sytuację, ponieważ te kontakty międzyludzkie są najważniejsze na świecie. Miałam taką sytuację na Cyprze, kiedy przechodziłam uliczką. Aha, i to jest jeszcze taka jedna dobra rada ode mnie. Jak idziesz ulicą i widzisz, że ktoś się na ciebie gapi, to powiedz mu dzień dobry, bo to procentuje. Szłam sobie kiedyś właśnie uliczką na Cyprze, widzę dwóch panów siedzi, pije kawę, więc powiedziałam im dzień dobry, a oni do mnie: dzień dobry, napijesz się z nami kawy.
0: A w jakim języku?
1: Angielskim.
0: A, dobra.
1: A ja mówię: oczywiście, że się z panami kawki napiję. No i ja i dwóch na oko 90-letnich Cypryjczyków piliśmy sobie kawkę przez najbliższą godzinę i było to fantastyczne.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 8. A jakby Państwo byli ciekawi, to był pan Stanisław Chlążek i pan Peter Kotwald i holki z naszej szkolki. Ostatnio ktoś dzwonił i mówił, że ja nie mówię, kto wykonuje nasze najpiękniejsze melodie. Ale już oczywiście, że mówię. Za chwilę będzie Anna Jantar i Wielka Dama Tańczy Sama. Za 19 minut będzie godzina 8, a po godzinie 12 kolejna rozgrywka w Funduszu Czasów Pogodowych.
1: No to mam wiadomość z ostatniej chwili. Do jutrzejszego ćwierćfinału tej serii rozgrywek Funduszu Czasów Pogodowych awansuje pan Tomasz. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
3: Gratuluję panu Tomaszowi.
2: Dziękuję bardzo za gratulacje. Pozdrawiam.
1: To co, panie Tomku, jutro znów się usłyszymy w Radiu Pogoda o tej porze?
2: No bardzo chętnie oczywiście.
0: No i bardzo chętnie oczywiście. A z kim się usłyszymy? Wczoraj była taka męska rozgrywka. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Być może właśnie uczestnik dzisiejszej

0: rozgrywki, czyli tego kolejnego ćwierćfinału, tak? Ja to nie wiem, nie znam się na tych męskich sprawach drabinkowych. W każdym razie po godzinie 12.30 ktoś sobie zagra, ktoś, kto być może właśnie teraz zgłasza się do naszej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. Trzymam kciuki.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
11: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
10: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
11: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
10: No w Brikomanie, a gdzie?
12: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.

0: Ja ci powiem, swoją drogą ten most trzeba będzie kiedyś zobaczyć.
1: I tak się przejść tam i z powrotem, i z powrotem do tam.
0: I czy da się na nim tańczyć?
1: Dobra, to jesteśmy umówieni.
0: Mamy plany
1: na przyszłość, oczywiście. I to jest tak zwana, proszę państwa, mini turystyka, bo zaraz po tym, jak się przejdziemy po tym moście w Avignon, to pójdziemy sobie na kawkę i coś słodkiego gdzieś tam przy moście, żeby zobaczyć go z odpowiedniej perspektywy. O mini turystyce rozmawialiśmy jakiś czas temu w pogodnym poranku Radia Pogoda, czyli nie takiej na kuraże z Excelem i specjalną aplikacją do robienia planów wakacyjnych. Zwiedzamy to, odhaczone, tylko to trzeba na spokojnie. I się okazuje, że państwo też. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani Asiu, dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry.
2: Wszystkim słuchaczom również dzień dobry, Marta z Krakowa. Wysłuchałam przed chwileczką właśnie o zwiedzaniu i byłam w szoku, ponieważ ja zwiedzam dokładnie tak samo. No. Z mapą w ręku, tu zapytam kogoś, tu sklepikarza, tu pana czy panią w hotelu nawet, jeżeli chodzi o Polskę, bo ja głównie Polskę zwiedzam. I po prostu się wielu rzeczy dowiaduję. Teraz byłam ostatnio na Lubelszczyźnie. Lubelszczyzna jest piękna, polecam, ale taki sposób zwiedzania rzeczywiście mi bardzo odpowiada. Nieśpieszny. Pozdrawiam raz jeszcze, Marta z Krakowa.
0: Pani Marto, bardzo się cieszymy, że są osoby, które podzielają nasze poglądy.
1: I serdecznie panią
0: pozdrawiamy. I stosują je w życiu.
1: Tak. Ja ostatnio zwiedzałam wieś Burkatów na Dolnym Śląsku. Pojechałam tam sobie rowerem. Tam się kompletnie nic nie dzieje, ale ludzie fantastyczni. I polecam taki sposób zwiedzania. Dostałam papierówki z sadu.
0: Nawet. O!
1: No.
3: Czy

0: To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda i już w tej chwili za 4:08 za chwilę będą najważniejsze wiadomości. Proszę Państwa, już niebawem w Wielkiej Brytanii nie skorzystamy sobie z telefonu przy popołudniowym czy tam wieczornym posiedzeniu. O co chodzi konkretnie, już będziemy wyjaśniać dosłownie za chwilę.
1: A ja zapraszam Państwa do rozwiązywania naszej krzyżówki. Przypomnę, że nagroda gwarantowana w tym tygodniu to dzbanek filtrujący, a do wygrania karty Radia Pogoda. Już teraz można dzwonić, zgłaszając się 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autokompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Risotto, jajecznica, zapiekanka, co jeszcze można z kurkami? Wszystko, proszę Państwa, kurki są i między innymi o tym będziemy mówić po godzinie 8. Będzie też zabawa z nagrodami. A teraz wiadomości.
16: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii, zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
16: Marcin Krzamiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Fęskę.
17: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej szybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
18: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
17: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
19: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
16: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło dwóch strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało dwoje właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
20: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
16: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
21: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
22: Mogą odejść od tablicy?
21: Mogą.
16: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów, bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
23: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
24: Pogoda.
16: Pochmurno, miejscami deszcz, lokalnie możliwe burze, ale pojawi się też słońce. W trakcie burz silny wiatr. Na ogół od 19 do 23 stopni. Najcieplej na południu, tam maksymalnie 25.
23: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
25: Lato w Radiu Pogoda.
26: Lato, lato, lato czeka.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy.
0: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk. Witamy w środę, 19 sierpnia. Mamy 231 dzień roku. Do końca roku 134 dni. Wschód słońca był dziś o 5.26, zachód będzie o 19.52, a dzień jest krótszy od najdłuższego, 2 godziny i 21 minut.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Fotografii i zawsze nam bardzo miło, że na przykład jak Państwo dostają prezenty czy nagrody od Radia Pogoda, to Państwo je fotografują i później zamieszczają gdzieś tam w komentarzach na Facebooku na przykład. Naprawdę to jest bardzo miłe. Więc może ktoś, kto wygra nagrody już za chwilę w naszej zabawie Pogodna Krzyżówka, to też nam jak dostanie, to przyśle takie zdjęcie. No miło by było. A tymczasem czerwone gitary i kwiaty we włosach, za chwilę Wały Jagiellońskie i jedna z moich najukochańszych piosenek na świecie. 6 po 8.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Danuto.
3: Dzień dobry.
2: No jak się tam pani miewa?
3: Dobrze. Cieszę się, że się w końcu dodzwoniłam i wybrano mnie.
2: No, a my oddzwaniamy. A dokąd oddzwaniamy? Skąd pani do nas...
3: Poznania.
2: Bardzo się cieszymy.
0: Pani Danuto, chciałem zapytać, czy wypełnia pani nasz diagram?
3: Tak, wypełniam. Mhm.
0: To ważna informacja dla pani i dla pozostałych osób, które wypełniają. Dziś nie będzie linijka numer 6, szóstka.
2: To proszę sobie tam zaznaczyć i teraz będzie pani słuchać uważnie, bo już za chwilę będzie zagadka. Ja tylko mam dla pani taką drobną informację, że ma pani od nas w prezencie dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Bardzo ładny.
0: No jak wszystko pójdzie dobrze, no to dołożymy do dzbanka jeszcze nasze karty.
2: Też bardzo ładne.
0: Do gry.
3: Ja. Jak dobrze pójdzie. No.
0: Pójdzie dobrze, pani Danuta. Zaczynamy informację o dzisiejszym haśle. Będzie 7 liter. Kategoria sztuka. Za chwilę będą informacje o tym haśle i 10 sekund na odpowiedź. 7 liter, sztuka. Możemy?
3: Tak, proszę.
0: Uwaga, oto hasło. Raz na ludowo. Sklepy z rękodziełem. Czas start.
3: Cepelia?
2: Tak!
3: Udało się.
2: Udało się, pewnie.
0: I to
2: jest
0: jak?
2: W Poznaniu
0: jak?
2: Jeszcze jakaś cepelia?
3: A już chyba nie ma. Chyba wydaje nie ma, nie. Mi się, że już nie ma. Były, ale nie ma już.
2: A jakie to były fajne sklepy. Już takich nie ma właśnie.
3: No niestety.
2: Ale są w krzyżówce i w pamięci naszej też zostały takie sklepy. I jeszcze a propos cepeli, to będziemy mieć coś do powiedzenia, ale to za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. Pani Danuto, serdecznie pani dziękujemy, że jest pani naszą słuchaczką od samego rana. Wcześniej pani wstaje, od razu włącza najpiękniejsze melodie. Tak trzeba żyć. Wysyłamy komplet nagród, dziękujemy. No i polecamy państwa uwadze jutrzejszą krzyżówkę i przypominamy, że to się będzie za chwilę zbliżał koniec miesiąca, a na koniec miesiąca hasło pionowe będzie rozwiązane. Jeżeli państwu przychodzi już coś do głowy, proszę pisać z tym do radia. Poranek poranek@radiopogoda.pl.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 8. Nie.
1: No tak właśnie.
0: Proszę Państwa, hasło w dzisiejszej krzyżówce to była Cepelia. Asia powiedziała, że nie ma Cepeli. No nie ma tej państwowej Cepeli, ona przestała istnieć w 1990 roku, ale są sklepy Cepeli, jest internetowy sklep Cepeli i opowiemy Państwu o tym sklepie, co tam jest już niebawem.
1: Zapraszamy serdecznie, bo to bardzo dobra informacja. I nawet w tym internetowym, cepeliowym sklepie znalazłam coś, w czym przechodziłam pół dzieciństwa.
0: Ale jakie cudeńka tam są.
1: Zaraz o tym opowiemy.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Została ostatnia reklama.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:31. Wracamy do tematu Cepelia. Zainteresowało nas to bardzo. To było dzisiejsze hasło w Krzyżówce. No i zaczęliśmy się przyglądać, co właściwie z tą Cepelią się dzieje. Cepelia jako przedsiębiorstwo państwowe została zlikwidowana w 90 roku, ale na przykład istnieje sklep internetowy, a tam prawdziwe cuda, cudeńka, proszę państwa.
1: Ciupagę można sobie kupić, ale oczywiście, nie chińską, tylko prawdziwą polską.
0: Tak, laleczki sobie można kupić w strojach ludowych, w ogóle tych kategorii tam na tej stronie. Proszę państwa, to nie jest reklama. My po prostu uważamy, że polska sztuka ludowa powinna być promowana, popularyzowana na całym świecie i wszyscy turyści powinni wywozić pamiątki z Polski. No a jest tego od groma.
1: Tylko, że muszą sobie kupić te pamiątki niestety na stronie internetowej, albo dziś na przykład na rynku w Krakowie. Tam właśnie trwają międzynarodowe targi sztuki ludowej. Mnóstwo się dzieje, mnóstwo rzeczy można obejrzeć, mnóstwo rzeczy można kupić. I jest między innymi, wystawia się Fundacja Cepelia, Polska Sztuka i Rękodzieło, więc na pewno wiele rzeczy można tam sobie też zakupić, między innymi kierpce.
0: O, to jest twoje marzenie. Ja powiedz, jak wyglądają, ile kosztują?
1: No normalne kierpce. Ja pół dzieciństwa przechodziłam w takich kierpcach. Rodzice mi kupowali, żebym biegała w tym po podwórku i ja biegałam i byłam z tego powodu bardzo zadowolona, bo to są naprawdę wygodne buty. Strasznie drogie z tego, co widzę na stronie internetowej.
0: Ja, wiesz, zwróciłem uwagę na obrusy, ręcznie haftowane, przepiękne, one są naprawdę drogie, ale wiesz, korale mogę ci kupić.
1: Naprawdę?
0: Ręcznie robione, tak.
1: Kupisz mi korale.
0: 69.
1: O, to i tak nie najmniej, ale no, to jest polska sztuka ludowa. Ona po prostu musi mieć swoją cenę. Także odsyłamy państwa albo do internetu, albo dziś na rynek w Krakowie, więc państwo sobie obejrzą, zobaczą, stwierdzą, czy warto, czy nie warto. Warto! Pogodny poranek w Radiu Pogoda, brekauci.

0: za 22 minuty będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Tak patrzę na temperatury w kraju. 15, 16.
1: No upału nie ma.
0: 17, upału nie ma rzeczywiście, ale w Zakopanem ciepło, inwersja jest chyba, bo już 15 stopni, a będzie 21 maksymalnie. No może i upału nie ma, ale za to Państwo sądzą, że i tak jest lato dzięki nam.
2: Państwo w magiczny sposób przedłużacie to lato. Nie pozwalacie na jego odejście. Jest wspaniale. Miłe głosy z samego rana i w ciągu dnia. Wspaniała muzyka. Chce się żyć.
0: No i to najważniejsze. I tak trzeba żyć.
1: Robimy, co możemy.
0: Te miłe głosy to my, tak wiesz, od rana. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do zrównoważonej mini turystyki wrócimy jeszcze przed godziną 9.
3: Autopromocja.
4: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
5: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
6: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje!
5: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
4: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
18: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
19: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
1: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź

0: Biedronia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 9. Dziś między innymi rozmawiamy o zwiedzaniu, ale takim innym.
1: Mini turystyka, to jest proszę Państwa nowy trend, czyli nie taki, że robimy sobie plan, jedziemy, oglądamy te wszystkie zabytki zwane przeze mnie trochę prześmiewczo kupami kamieni, bo wszędzie wszystko wygląda tak samo, tylko nieśpiesznie, najlepiej podróżuje się w taki sposób, żeby poznać jak najwięcej kultury, jak najwięcej społeczności, jak najwięcej tych małych rzeczy w miejscu, w którym jedziemy. Czyli na przykład iść do sklepu i dopytać, gdzie jedzą lokalni i też tam pójść zjeść. No właśnie. Koniec języka za przewodnika, jest takie piękne polskie powiedzenie. Dzień dobry.
2: Chciałam się podzielić swoim refleksem odnośnie zwiedzania. Byliśmy w Pradze czeskiej i na śniadanie schodzimy, pytam się pana, gdzie tutaj możemy zjeść prawdziwe knedliczki, ale prawdziwe. Ale pan nie rozumiał, tylko po niemiecku, więc poprosiłam moją synową. Synowa rozmawiała z panem, pan powiedział, że mamy iść na śniadanie, on przygotuje. Wychodzimy, przygotował, wydrukował, gdzie mamy zjeść, jak mamy dojechać, jak mamy i którym autobusem, którym stacji metra wysiąść, przysiąść. Pojechaliśmy, pan już czekał na nas, spoglądał i zjedliśmy przepyszne bocznej uliczce praskiego restauratora.
1: No i super. Aż ślinka cieknie, prawda?
0: No i właśnie smaku nam pani narobiła.
1: No, na takie prawdziwe knedliki z gulaszem, które są tylko w godzinach przedpołudniowych. Jak państwo do czeskiej restauracji pójdą o 18 i tam będzie knedlik, no to nie jest taki prawdziwy knedlik. To już proszę go nie jeść. Tylko w tych okolicach takiego pierwszego obiadu są prawdziwe knedliki.
0: O 18 to te knedliki ze śliwkami.
1: Dla turystów.

0: znaleźć to piękne Julie London w pogodnym poranku Radia Pogoda z 1963 roku. Proszę Państwa, Europejczycy chcą jeździć pociągami. My jesteśmy też Europejczykami i też jeździmy pociągami, o tym między innymi w wiadomościach już za chwilę.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Katarzyna Bowery zaśpiewa Gdy radości tyle, a Maryla Rodowicz Damą być. No oczywiście, że tak. A teraz wiadomości.
13: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
1: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
13: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka między innymi w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
14: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu.
13: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
15: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
13: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczek-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
16: Elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
13: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
17: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
13: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Parry. Świątek z 66. zawodniczką rankingu grała w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich. Oddała jej wówczas tylko dwa gemy. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, która rozpoczyna się w sobotę w Monako. Vuelta wygrywał 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.
2: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Pogoda.
4: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Na termometrach na ogół od 19 do 23 stopni.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
3: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Lato w Radiu Pogoda.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: 9:05, dzień dobry.
7: Zygmunt Heiser.
6: Jasia Kruk, witamy w środę, 19 sierpnia, mamy 231 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Luiza, Ludwik, Marian i Wiktor.
7: Dzisiaj jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Fotografii, więc w Radiu Pogoda to się dzieje tak. Zygmunt, proszę spójrz tu na mnie.
6: Już patrzę.
7: I ja w tej chwili robię zdjęcie. Stryk.
6: To jest ten moment.
7: I to jest ten moment, kiedy właśnie już za chwilę nasza fotografia zostanie zamieszczona w mediach społecznościowych. Państwo mogą sobie, jak będą Państwo oglądać, to mogą sobie pomyśleć, o 9:06 zrobili to zdjęcie. No dobra, to ja wrzucam, a Państwo słuchają Katarzynę Bowery.

0: 11 minut po godzinie 9. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Małżonek mój osobisty zapowiedział dzisiaj risotto z kurkami na obiad.
1: A skąd te kurki wziął?
0: Ze sklepu.
1: No i jak ze sklepu, jak w lasach jest tyle, że ho, ho.
0: Proszę
1: Państwa, mamy meldunek prosto z Mazur. Pani Alicja, która liczy sobie 80 wiosenek, no, wybrała się do Olsztyna odwiedzić krewnych. Przy okazji tak pomyślała, może na chwilę do lasu by wpaść. No i była w lesie może godzinkę, może trochę krócej. W sumie zebrała ponad 2 kilogramy, niewielkie wiaderko i łubiankę po truskawkach.
0: No nie.
1: Wyobrażasz sobie?
0: Nie.
1: 2 kilo kurek, a twój mąż chodzi do sklepu i kupuje te kurki.
0: Po 150 gram.
1: No, daj spokój. I kasę wydaje i wiesz. I
0: powiem
1: to
0: mu.
1: Nie są takie kurki jak prosto z lasu.
0: Nie, no powiem mu, żeby się przejechał do Olsztyna oczywiście.
1: Kurek jest za trzęsienie. Na razie trzeba dość uważnie szukać albo jeszcze troszkę poczekać na podgrzybki, koźlaki, prawdziwki, ale one się pojawią. Deszcze popadały. Temperatura odpowiednia, także do lasu i na grzyby.
0: To ja po prostu zrobię tak, że usiądę przy stole, położę rączki na stole i poczekam na swój posiłek. To chyba będzie najbezpieczniej, jeśli chodzi o grzyby w moim przypadku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to Kutunio. Lasia!

0: Jeszcze Janda w pogodnym poranku Radia Pogoda, co mi przypomina, że muszę złożyć trzecią w tym roku reklamację na opóźnienie pociągów PKP.
1: Jechałaś wesołym pociągiem?
0: 75 minut opóźnienia.
1: Oj tam,
0: pewnie. Wracamy, proszę Państwa, do tematu cepeli. Cepelia to była odpowiedź, hasło w dzisiejszej pogodnej krzyżówce Radia Pogoda. No i tak się zastanawialiśmy, jest ta cepelia, czy jej nie ma? No oczywiście, że jest. Przeniosła się po prostu w inne obszary, czyli do internetu. Normalnie jest sklep, normalnie jest stowarzyszenie, normalnie są założenia, a Państwo wspominają jeszcze tę starą cepelię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W 85 roku dostałam od znajomych przed cudnej urody koszyczek na święconkę. W koszyczku był baranek i kogucik. Wszystko zrobione z pięknej słomy. Ja do dzisiejszego dnia korzystam zawsze z tego koszyczka na święconkę. Jest przepiękny. Tyle lat jest to mój honorowy punkt świąteczny, wielkanocny. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuję. Jadwiga.
1: Bardzo dziękujemy Pani Jadwigo. Ja chciałem powiedzieć, że w sklepie internetowym Cepeli jest specjalna kategoria wyroby wielkanocne.
0: Ze słomy.
1: I tam na pewno takie koszyczki są, proszę Państwa. Naprawdę warto zajrzeć na tę stronę, bo tam takie cuda, cudeńka. Asia znalazła dla siebie ciupagę i kierpce.
0: Nie, ciupagę to na ciebie, a kierpce dla mnie. Ale dobrze,
1: dobra,
0: może nie drążmy
1: tego. Ci korale czerwone.
0: Nie drążmy tego tematu. Takie są te wyroby cepeliowe. Dziękujemy Pani za to wspomnienie i za ten telefon.
3: Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
3: Reklama.

0: gdyby się Państwo jeszcze do tej pory nie obudzili, to Aretha Franklin zapewniła budzonko i przy okazji gimnastykę, prawda? To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 10. Nasz numer telefonu 22 444 4004. O mini turystyce sobie dzisiaj między innymi rozmawiamy. Czyli nie, że zaliczamy punkty z zabytkami i gonimy po prostu jak najszybciej, żeby zrobić kilka zdjęć i mieć pamiątkę, tylko powolutku, na spokojnie, socjalizujemy się z lokalną społecznością, tu sobie zjemy, tu sobie wypijemy.
1: Zagadamy, zapytamy.
0: No więc właśnie. Mm-hmm. A to, że warto znać języki, to się już za chwileczkę okaże z telefonu naszego słuchacza. Dzień dobry.
2: Andrzej z Wrocławia. W latach 80. razem z siostrą, bo szwagier pracował tam w Karlowych Warach na kontrakcie, szukaliśmy świeżego pieczywa.
0: W Pradze, tak?
2: To weszliśmy do sklepu, wszędzie pisze, że czerstwe i czerstwe. Poszliśmy do drugiego, czerstwe pieczywo. Ja mówię, czy oni nie pieką świeżego pieczywa codziennie? No i w końcu skończyło się na tym, że kupiliśmy dwie paczki dużych ciastek i takie oplatki w metalowych pudełeczkach okrągłych.
0: Tak,
2: no i to zjedliśmy. Dopiero szwagier przyszedł z pracy i zakomunikował nam, że czerstwe to u nich świeże. I taka była historia szukania świeżego pieczywa.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. To no, numer, nie?
1: Takie omyłki się zdarzają. Języki obce warto znać.
0: Ale to jest nasz język słowiański, bo w każdym słowiańskim języku słowo czerstwy oznacza świeży. I zresztą u nas też, jak się mówi, że taka czerstwa dziewczyna, no to, że nie świeża.
1: Czerstwy staruszek.
0: Albo czerstwy staruszek. No
1: tak.
0: To taki zażywny,
1: świeży,
0: taki świeżutki, mhm. Prawda? A już pieczywo czerstwe to już niedobre. Bardzo dziękujemy. Uśmiechnęliśmy się i Państwu myślimy także. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. A to gwiazda, która pojawi się na scenie Dni Seniora we Wrocławiu. Inauguracji już niebawem. Halina Frąckowiak.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego, tak.

0: Inty innej, zwyk przebiegać zwykle, obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 10. Dziś, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Fotografii.
2: I z tej okazji, dokładnie o godzinie 9.06, jeden z naszych słuchaczy nazwał to czasem operacyjnym zrobienia zdjęcia. Tak właśnie.
1: Tak było.
2: Sfotografowaliśmy się podczas mówienia do Państwa, akurat wtedy było dzień dobry i że dzisiaj Światowy Dzień Fotografii. Zamieściliśmy to na Facebooku Radia Pogoda i poprosiliśmy Państwa o Państwa ostatnie kadry. Mamy gołębia na smyczy. W ostatnich kadrach.
1: Sam sobie zrobił? Foto?
2: Nie. Wygląda na to, że zostało mu zrobione. Mamy od pani Alicji przepiękne selfie z nowym portem w Gdańsku. Mhm. Mamy alpaki. Mamy witacze, bo to dożynki się teraz zbliżają od pani Marzenki. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Proszę zaglądać w media społecznościowe Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
4: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
18: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
19: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
19: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
19: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
21: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
22: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
23: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
22: Już od 400 zł studiuj.
23: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
22: Ekonomię i logistykę.
23: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
22: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
23: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
22: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
23: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
22: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
24: Kategoria trawienie.
25: Po jednej nutce.
24: Ciężko na żołądku.
25: A teraz?
24: Uczucie pełne.

0: Mości, dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 10. Piotr Sferakowski jest już. Dzień dobry, Piotrze. Słuchaj, dostaliśmy polecenie, że mamy się szybko minąć.
1: Dzień dobry.
2: Ziu! Jak mustangi.
1: No to już, to ja zapraszam.
0: No to mijemy się.
1: Poszło.
2: Koniecznie proszę być z Radiem Pogoda po godzinie 10. Piotr Sferakowski wie.
1: A tyle wam miałem do powiedzenia dzisiaj.
2: Ale to nie.
0: Ale to zdążysz.
1: Zdążę po 10.
0: Tak, parę godzin audycji masz.
2: Myślę, że czekanie będzie przyjemnością. Proszę zaglądać w media społecznościowe Radia Pogoda. Proszę słuchać najpiękniejszych melodii i po prostu być z nami. Zwłaszcza po 12:00, wtedy jeden z półfinałów funduszów czasów pogodowych. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia jutro.

0: pod miejski pociąg.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Reklama.
11: Rycz Mała Rycz grupy Vox oraz Żółty Liść Janusza Laskowskiego. Te najpiękniejsze melodie na lato zabrzmią w Radiu Pogoda już za chwilkę, ale zanim to się stanie, posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
12: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
14: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
15: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
14: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
12: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
16: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
12: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
0: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
12: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda.
12: W niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami na północnym wschodzie, do tego przelotny deszcz, a lokalnie również burze i silny wiatr. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu kraju, tam w okolicach 25.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: Dzień dobry, Piotr Sworakowski. Lato czeka, oczywiście, lato za oknem, a dzisiaj dzień fotografii, więc wszystkim, którzy się tym zajmują hobbystycznie albo zawodowo, życzę samych sukcesów w tej dziedzinie, a do Państwa mam dość trudne pytanie, jak sądzę. Czy istnieje taka jedna fotografia, którą Państwo najbardziej lubią? Ale taka fotografia, której Państwo są autorami. Jeśli tak, to proszę zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć o niej troszkę. Kiedy i gdzie została zrobiona, co przedstawia i za co ją Państwo lubią. Nie musi być doskonała technicznie. Wystarczy, że Państwu się podoba.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr

0: Wśród najpiękniejszych melodii na lata są także piosenki francuskie, jak ta w wykonaniu François Zardy. No i są oczywiście polskie przeboje, m.in. Dom, który czeka Jana Wojdaka i Waweli, który usłyszymy za chwilkę. Teraz wrócę do tematu, który wczoraj wywołała słuchaczka Radia Pogoda, pani Dorota.
1: O 10 w nocy w Warszawie na jabłka to się chodzi na dzierżawę. Przynajmniej tak się mówiło kiedyś, jak ja chodziłam na dzierżawę.
0: Także w Warszawie chodziło się na dzierżawę, a jak się chodziło na cudze jabłka gdzie indziej? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Z tej strony Eugenia z Piekarni Śląskich. Więc u nas na Śląsku, jak się chodziło na cudze jabłka, czy to do sąsiadów, czy do farorza, czyli proboszcza na ogród, to się mówiło, że się idzie na raup.
0: Na raup.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Eugenio, i bardzo dziękuję za podpowiedź, jak się chodzi na jabłka, na cudze jabłka na Śląsku, na raup. Ciekawe, jak się chodzi albo chodziło na cudze jabłka w państwa okolicy. Proszę dać znać. 22 444 4004.

0: Bolero Janusza Gniatkowskiego przypomina mi o potańcówkach Radia Pogoda, tych wrześniowych, które przed nami podczas inauguracji Dni Seniora w Warszawie i we Wrocławiu. Będziemy Państwu jeszcze przypominać o tych spotkaniach, a jeśli chcą Państwo się o nich czegoś konkretnego dowiedzieć już teraz, to proszę zaglądać na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo na przykład informację o tym, że prywatka Radia Pogoda we Wrocławiu będzie połączona z koncertem Haliny Frąckowiak.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja.

Tadeusz Woźniakowski w Radiu Pogoda i jego ballada bieszczacka. Zaraz po wiadomościach o 10:00 zapytałem Państwa o fotografię, tę jedną ulubioną, którą zrobili Państwo osobiście. Ja przyznaję, że nie potrafię wybrać jednej fotki, która podoba mi się najbardziej, bo to się zmienia co tydzień. Nie dlatego, że tyle fotografuję, tylko dlatego, że jak już sobie wybiorę któreś ze swoich zdjęć, to mi się przypomina jakieś inne, które zrobiłem kiedyś wcześniej. Ale spośród tych, które zrobiłem ostatnio, to najbardziej chyba mi się podoba portret pasikonika, który odwiedził mój balkon całkiem niedawno. Był na tyle uprzejmy, że pozował mi do zdjęcia i jedno jakoś tam się udało. A jak wygląda ulubione zdjęcie zrobione przez Państwa? Proszę o nim opowiedzieć, w jakich okolicznościach je Państwo robili, oczywiście co przedstawia i dlaczego akurat to zdjęcie zostało Państwa ulubionym. Albo jak to jest u mnie ostatnio ulubionym. No i powtórzę, że nie musi być doskonałe technicznie, wystarczy, że Państwo je lubią.

0: Piechotą do lata? Jeszcze blisko, bo lato za progiem albo za oknem. Jeszcze tak mniej więcej przez miesiąc. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilę i wtedy będziemy słuchać na przykład przebojów zespołu The Platters, Fryderyki Elkany albo Ireny Jarockiej.
1: Radio Pogoda.

0: reklama.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju.

0: Taniej aż o 1000 zł.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autokompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Właśnie mija 11, więc teraz przed nami w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości, a zaraz po nich pojawią się Skaldowie z piosenką o kwitnącym tytule, czyli Wszystko kwitnie w koło, i Michał Hochman z konikiem na biegunach.
10: Lada chwilę będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
11: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
10: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporowski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
12: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
2: I understand him, he understands me.
10: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar. Dwie osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
13: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
10: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
7: Pogoda.
10: W Małopolsce i na Podkarpaciu maksymalnie dziś 25 stopni, tam też najcieplej, najchłodniej na Pomorzu i Suwalszczyźnie 20-21. Dużo chmur, deszczowo, lokalnie możliwe burze, ale od czasu do czasu pojawi się też słońce.
14: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: Moje pytanie o chodzenie na cudze jabłka pozostaje aktualne. Jak to się nazywało w Państwa okolicy? Dzień dobry.
16: Dzień dobry. W Poznaniu, jak się chodziło na jabłka do sąsiada, to się mówiło, idziemy na Ibę.
9: No, proszę. I do tych jabłek będziemy jeszcze wracać, a przed nami teraz najpiękniejsze melodie Michała Hochmana, Ellie Fitzgerald, ale na początek mam piosenkę Skaldów, co przypomina mi o płycie na lata, która w najbliższą niedzielę o 10:00 zostanie Państwu zaprezentowana przez Monikę Tarkę. To będzie właśnie płyta Skaldów. Cała jesteś w Skowronkach. To w niedzielę, a teraz przed nami Skaldowie w ich późniejszym przeboju. Wszystko kwitnie w koło. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Ella Fitzgerald w Radiu Pogoda w piosence autorstwa Cola Portera Let's Do It, Let's Fall In Love. Teraz wspomnimy innego twórcę piosenek, kompozytora Antoniego Kopfa, bo dziś wypada 82. rocznica jego urodzin. Oprócz muzyki Antoni Kopf zajmował się m.in. produkcją telewizyjną czy opieką nad zespołami, na przykład Partitą, której skomponował też kilka przebojów, wśród nich Kiedy wiosna buchnie majem.

0: Do najpopularniejszych przebojów Antoniego Kopfa z pewnością należą Piosenka spod welonu Ireny Jarockiej.
1: Uba, uba, uba.
0: Gdzie nie spojrzę ty, Anny Jantar. Albo Do zakochania jeden krok Andrzeja Domorowskiego.

0: zrobić.
1: Ale Antoni Kopf napisał znacznie więcej przebojów, które do dziś cieszą się powodzeniem wśród słuchaczy Radia Pogoda i nie tylko. Wspominając kompozytora w 82. rocznicę jego urodzin, posłuchajmy piosenki Zuzanny jeszcze śpią z muzyką właśnie Antoniego Kopfa, a w wykonaniu Bohdana Łazuki.

zanim zalśni w oczach lipca blask. Nim się panów kłopoty zaczną raz.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: pełne snu. Jabłuszko pełne snu Mieczysława Wojnickiego dobrze pasuje do tych jabłek, o które dzisiaj Państwa pytam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W Poznaniu i okolicach Poznania, chodząc na jabłka, mówiło się, że idziemy na szabry. Mhm. Ale to nie tylko dotyczyło jabłek, dotyczyło również warzyw z ogródka, groszku czy marchewki i innych rzeczy. Także my tutaj w okolicach Poznania chodziliśmy na szabry.
0: Czyli, jak rozumiem, w Poznaniu każdy chodził gdzie indziej. Jedni na Ibę, inni na szabry. A państwo dokąd chodzili na cudze jabłka?
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
0: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
4: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.

0: pogodne lato
1: roku 1976.
0: Z radiem pogoda.
1: Wiadomo, że to lato nie zaczęło się dla nas najlepiej. Najpierw podwyżki, potem protesty, a 30 czerwca po powrocie z tournée po Związku Radzieckim rozwiązał się zespół Niebiesko-Czarni. Także nie 13 okazał się feralny, tylko 30. No ale Związek Radziecki to był taki kraj, że się wszystko rozpadało.
2: To niewiarygodne! Beczbol, uwaga, Czernyszow! I aut! Aut, nie było bloku! Taki taniec, taki obrazek, to widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Ja już nic nie mówię, popatrzcie. Oto oni i Wagner całuje wszystkich po kolei. Powiedział złoto i jest złoto. Polska złotym medalistą.
1: To oczywiście był przeskok do Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, na których Polacy wywalczyli aż 7 złotych medali. Wśród nich ten najczęściej przypominany, bo od niego mówi się o polskiej siatkówce na świecie. A na koniec lata 76 roku, we wrześniu, dostaliśmy jeszcze nowy film w reżyserii Jerzego Gruzy z piękną piosenką tytułową.
3: Motylem jestem.
1: Piosenkę zaśpiewała Irena Jarocka, która również zagrała w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka obok Anny Seniuk i Andrzeja Kopiczyńskiego.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

0: Radio Pogoda, Wiktor Zborowski, Marian Kaciniak, Mariano Pania i Jacek Borkowski w przedwojennym repertuarze. Za chwilkę najpiękniejsze melodie powojenne zaśpiewają Krystyna Giżowska, a potem Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Pogoda.
2: Oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
11: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
17: Została ostatnia reklama.
18: Mega okazja.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
1: Została ostatnia reklama.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Pierwsza piosenka, jaka pojawi się w Radiu Pogoda dziś po południu, będzie przebojem Marka Grechuty na każdą porę roku dla niepoznaki z tytułem Wiosna, ach to ty. A potem dobrym humorem od rana będzie nas zarażać Majka Jeżowska.
14: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
15: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
14: W niedzielnym w przypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
16: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
17: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
16: Tak, ktoś weźmie to na raty.
18: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
17: Tłumy.
18: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
17: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
19: Nie posiadam aplikacji.
20: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
14: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty, czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
19: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby trzy kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
14: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
21: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Pogoda.
14: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego chmury na zmianę ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce.
21: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
22: Lato, lato, lato czeka.
13: Wracamy do naszych jabłek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, z tej strony Barbara z Wrocławia. U nas jak się chodziło na cudze jabłka, to się mówiło, że idziemy na cudze. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
13: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro, na cudzesy. No, nie słyszałem, ale już dawno nie mieszkam we Wrocławiu. Wrócimy zresztą do tego, gdzie się szło na jabłka za chwilkę. Jeśli chodzi o fundusz czasów pogodowych, to dzisiejszy ćwierćfinał usłyszymy za około pół godziny. Natomiast teraz posłuchajmy sobie najpiękniejszych melodii Marka Grechuty, Majki Jeżowskiej, a potem jeszcze Louisa Armstronga.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
24: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmokienie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: We have all the time in the world. Mamy mnóstwo czasu, śpiewał Louis Armstrong w piosence, która powstała do 6. filmu z serii przygód Jamesa Bonda w tajnej służbie jej królewskiej mości. To był tytuł tego filmu. W tajnych wyprawach na nie swoje jabłka niekoniecznie wszyscy brali udział, ale wszyscy wiedzą, jak się nazywało takie wyprawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Beata z Krakowa. W Krakowie to się chodziło na grandę. I niezależnie od tego, czy to były jabłka, czy porzeczki, marchewki nawet żeśmy zwijali, chodziło się na grandę. Ich było pysznie. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Beato. No pewnie, że było pysznie. Nie tylko w Krakowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Pochodzę z Zagłębia. Jak się chodziło na jabłka, na śliwki, na gruszki, to się chodziło na grandę.
0: No tak.
2: I czekało się to, żeby było ciemno. Ważne, co się rwało. Czy były robaczywki, czy nie. Ale chodziło się na grandę. Pozdrawiam, całe Radio Pogoda, Basia z Zagłębia.
0: Odwzajemniam pozdrowienia pani Basiu, czyli w Krakowie i całej Małopolsce oraz w Zagłębiu szło się na grandę. Wrócimy do tego, dokąd się chodziło idąc na jabłka, a teraz mam dla państwa piosenkę, którą w 75 roku nagrała Anna Jantar. Tekst napisał Andrzej Kudelski, a melodia jest dziełem męskiej części zespołu ABBA.

Panna Mania grała na mandolinie. Państwo będą grać o 2000 zł w piątek, a dzisiaj o wejście do jutrzejszego półfinału zmierzą się Państwo w pojedynku na najpiękniejsze melodie. Z tym, że najpierw usłyszymy Bobiego Wintona i Wojciecha Młynarskiego.

bohaterku. Babcia w oficynce, drepce żąda informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Środa dzisiaj, więc w rozgrywkach funduszów czasów pogodowych mamy ćwierćfinał, no bo jutro pół, a pojutrze finał tej serii, w którym ktoś zdobędzie 2000 zł. Ciągle można dołączyć do zabawy przez stronę radiopogoda.pl i wziąć udział w rozgrywkach, tak jak pani Joanna, którą witam na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi.
1: Pan Tomasz, któremu dobrze idzie od poniedziałku, też zapisał się przez stronę radiopogoda.pl, prawda, panie Tomaszu?
3: Tak, oczywiście i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w rozgrywce.
1: A ja pana serdecznie witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sprawdźmy, komu dziś lepiej pójdzie w rozgrywce, bo ona się będzie składać z rund zagadek muzycznych, a zwycięży ta osoba, która zgromadzi więcej punktów za poprawne rozwiązania tych zagadek. Będziemy to sprawdzać po każdej rundzie. Gramy?
2: Gramy.
1: Pierwsza zagadka dzisiaj dla pani Joanny. Proszę powiedzieć, kto wykonywał ten przebój.
4: A w każdej bryce vis-a-vis
2: Ewa Demarczyk.
1: Tak jest. Ewa Demarczyk to jest właściwa odpowiedź, pani Anno, więc zagadka dla pana Tomasza. Panie Tomku, kto był wykonawcą tego przeboju?
4: Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy poprowadzę cię tam.
3: I Halina Frąckowiak.
1: Tak jest, Halina Frąckowiak. W rozgrywkach remis, więc znów zagadka dla pani Joanny. Uwaga.
2: Just because. Paul Anka.
1: Paul Anka, oczywiście, że tak. Panie Tomaszu, zagadka dla pana.
3: Neil Sedaka.
1: Neil Sedaka, oczywiście, że tak. I jest znów remis, więc przechodzimy do kolejnej rundy i znów zagadka dla pani Joanny. Kto to śpiewa?
5: Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż
2: nie mam pojęcia, nie słyszałam nigdy takiej piosenki.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: To Stanisława Celińska. Wobec tego zagadka dla pana Tomasza. Uwaga, kto to śpiewał?
4: Co ty, królu złoty, gdzie jest taka druga lat? Co ty, królu złoty?
3: Monika Borys.
1: To śpiewała Monika Borys i tym samym okazuje się, że dziś więcej szczęścia do najpiękniejszych melodii miał pan Tomasz. I właśnie on awansuje do jutrzejszego półfinału. Gratuluję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Panie Tomku, na pewno usłyszymy się jutro o tej porze w Radiu Pogoda, prawda?
3: Bardzo się cieszę, oczywiście.
1: Natomiast dla pani Joanny mam nagrodę pocieszenia w postaci zestawu upominków od Radia Pogoda, a wśród tych upominków między innymi książka do poczytania i nasz niebieski kubeczek.
2: Dziękuję.
1: Serdecznie pozdrawiam panią Joanno. Mimo wszystko myślę, że po chwili ta gorycz minie i będzie już dobrze. A państwu polecam zapisy na stronie radiopogoda.pl. Zapraszam do udziału w Funduszu Czasów Pogodowych.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Beatles w pięknej piosence z filmu i płyty A Hard Day's Night sprzed 62 lat. Za chwilkę w Radiu Pogoda trochę młodsze, najpiękniejsze melodie Czesława Niemena, a potem Łucji Prus.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo?

0: Okay, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
14: Została ostatnia reklama.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Merlin.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
4: W Media Expert. Wyprzedaż.

0: na mediaexpert.pl.
1: Motor i ja. Piosenkę pod tym tytułem nagrała kiedyś z czerwono-czarnymi Karin Stanek i zaraz usłyszymy ją w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy przebój Ricky Epower i Acapulco. Teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
2: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
4: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
2: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
2: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
6: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
7: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
2: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
8: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
2: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com. Pogoda.
2: Temperatury dziś nadal umiarkowane, na termometrach od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce. Na niebie chmury i słońce na zmianę i wszędzie możliwy przelotny deszcz.
3: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka
1: Jabłka, ale rzeczywiście. Wolą Państwo iść na Grandę jak w Krakowie i Małopolsce, czy na Ibę albo Szabel jak w Poznaniu i Wielkopolsce? A może jeszcze inaczej wolą Państwo? Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Tu Kazimierz z Stychów. Co prawda niedaleko piekar, ale myśmy mówili zawsze, że idziemy na chaby. Chabić. To było nasze hasło. Pozdrawiam.
1: Wzajemnie pozdrawiam. No tak, bo w piekarach, z tego co wiem od Państwa, szło się na raub. Teraz temat wróci niebawem. Wcześniej wrócę do dzisiejszego dnia fotografii, a teraz wracają najpiękniejsze melodie na lato w przebojach czerwono-czarnych, Ricky Epoverich oraz Barbary Dunin.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski. Nie chcę

0: Barbara Dunin, Nie kochaj mnie, Alup z 76 roku. Dzisiaj, pragnąc jakoś uczcić Światowy Dzień Fotografii, zapytałem Państwa o ulubione zdjęcie spośród tych, które Państwo osobiście zrobili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Panie Piotrze. Mam takie zdjęcie, które zrobiłam we Władysławowie, ponieważ kocham morze o każdej porze, uwielbiam jeździć nad morze i był zachód słońca. Ale to słońce zachodząc odbijało się w wodzie czy w piasku. Zrobiłam zdjęcie i właściwie parafrazując słowa Madzi Karwowskiej, może być góra do dołu i dół do góry. Czyli można je odwrócić i jest ten sam zachód słońca. Piękne zdjęcie, mam je u siebie w pokoju, także budzę się z zachodem słońca i idę spać z zachodem słońca nad morzem. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Danusiu, wcale się nie dziwię, że to ulubione zdjęcie to zachód słońca nad morzem. Wszystkie są piękne, wszystkie zachody słońca są piękne, chociaż nie zawsze to widać na fotografii. Za to jestem przekonany, że te rogaliki na śniadanie, które teraz zaproponuje Cezary Fabiński w piosence, swojej piosence, wyszłyby na zdjęciu bardzo smakowicie.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Tak sobie myślę o tych wyprawach na jabłka, że w Wielkopolsce jest chyba najwięcej określeń na to, co w Małopolsce nazywa się chodzeniem na grandę, bo nie dość, że można chodzić na ibę i na szaber, to jeszcze jak się mówi?
3: W Wielkopolsce mówi się na to, że idziemy na haryndę. Pozdrawiam radio.
2: Wzajemnie pozdrawiam pana. No właśnie, na haryndę. A jeszcze pojawiło się określenie na juchtę, też z Poznania, ale opowieść o juchcie to pewnie państwo usłyszą jutro, bo ładna jest, tylko że troszkę zbyt długa, żeby pojawiła się dzisiaj. Natomiast za kilka minut znajdziemy się trochę na wschód od Wielkopolski i na południe też trochę.
1: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
4: Radio Pogoda.

0: Wracamy do wypraw po jabłka i nie tylko. Dzisiaj wspominamy wyprawy, a albo raczej określenia, jakich się używało, żeby nie mówić wprost, że chodzi o podkradanie owoców innym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mieszkam w miejscowości Chełmno, województwo kujawsko-pomorskie. I u nas mówiło się, jak się szło na cudze jabłka, że idzie się na pachtę. Mhm. Pozdrawiam, Beata.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Beato. Kujawy i Pomorze oraz, jak słychać, ziemia chełmińska. Tam się chodziło na pachtę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W młodych latach chodziliśmy do sąsiadów w orędę. Hmm. Tak mówiło się u nas w Olecku. Mhm. Pozdrawiam, Basia Zupsynowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Basiu. Halo.
3: Halo. Za moich czasów się mówiło na Strykowe. Ja jestem z powiatu bielskiego. Gdzie idziesz? Na Strykowe. A po co idziesz? A po jabłka. Dziękuję.
0: To ja dziękuję za to Strykowe. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tu Robert z Częstochowy. W Częstochowie mówiło się, jak ktoś chodził na cudze owoce, że idziemy na dziorgę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Również pozdrawiam, panie Robercie, na dziorgę. No dobra, mimo różnych nazw zajęcie wyglądało tak samo. Czekało się na wieczór, po czym szło się tam, gdzie były dobre jabłka. I jutro spróbuję państwa namówić na historie, które się czasem zdarzały w takich wyprawach na dziorgę, pachtę albo grandę. Na cudzesy, krótko mówiąc.

0: Gdy nadejdzie taki czas, przywita się z Państwem Monika Tarka, żeby dotrzymać Państwu popołudniowego towarzystwa w Radiu Pogoda. I to nastąpi o 14. Natomiast do 14 posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato. Między innymi pojawi się grupa Genghis Khan z przebojem Hucha Genghis Khan, a potem pojawi się przebój Marii Koterbskiej Czacza Seniorita. Także do Radia Pogoda zapraszam znów jutro od 10, a za chwilkę najpierw Hucha, a potem Czacza.
1: Radio Pogoda. Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja schowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
5: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapanc. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 14. Niby pora obiadowa, a my już niedługo znajdziemy się w kawiarence z Olgierdem Buczkiem, ale na razie najnowsze wiadomości.
2: Idą zmiany w podatkach, klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
2: Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
4: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
2: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2 najbliższych latach. W urzędach tłumy, coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
5: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
6: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
7: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
6: Tak.
2: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
8: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
2: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
3: Pogoda.
2: Niebo nad Polską się chmurzy, w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Wielkopolsce przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
1: Witam serdecznie, tuż po godzinie 14 i zapraszam na wspólne, pogodne, letnie, wakacyjne popołudnie. Czekają na Państwa najpiękniejsze melodie, czekają nagrody w konkursie Daję Słowo. Będzie też piosenka na życzenie, bo przecież cały czas Państwo dzwonią i proszą o różne piosenki, melodie, które chodzą Wam po głowie. No a zaczynamy tradycyjnie od pozdrowień, od kogoś z Was, od kogo słuchamy?
10: Witam serdecznie, właśnie słucham Waszego radia, które bardzo podnosimy na duchu. Życzę miłego dnia, Klementyna.
1: Dziękuję Pani Klementyno, serdecznie pozdrawiam.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Zaprasza Monika Tarka.
1: A przed nami dwie wakacyjne piosenki. Nie ma miejsca w kawiarence i Beata z Albatrosa.

Maria Figiel i jej wodospady, za chwilę 2+1, Margarita, ale na razie, proszę Państwa, przenosimy się nad morze, bo tam wydarzyło się coś ciekawego w miniony weekend w Mielnie. Ostatnio może Państwo, jak byli nad wodą, to pewnie Państwo widzieli, że bardzo modne są takie deski do pływania, tak zwane supy. Bardzo dużo osób pływa i po jeziorach, ale także i oczywiście w morzu. No i w miniony weekend bardzo dużo osób pływało w Bałtyku, w Mielnie, właśnie na supach. I wśród nich pojawiła się nagle foka. I nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że foka postanowiła na jedną z takich desek, na jednego z takich supów po prostu sobie wejść i tam sobie poleżeć i się poopalać. I wcale jej nie przeszkadzało, że równocześnie na tej desce też są plażowicze, którzy na niej pływają. Takie wydarzenie, proszę Państwa, w Mielnie, tak jak się okazuje, czasem możemy mieć takie nieoczekiwane spotkanie z dzikim zwierzęciem. No właśnie, a może Państwo też spotkali się kiedyś oko w oko z jakimś dzikim zwierzątkiem. Jak to wyglądało? Czy Państwo mają takie doświadczenia w swoim życiu? Jeżeli tak, to proszę zadzwonić, opowiedzieć. 22 444 40 04 to jest nasz numer.

0: Cóż wiemy o miłości i trubadurzy, już za chwilę też o miłości kochać Piotr Szczepanik, ale na razie jedna z Państwa opowieści o spotkaniu z dzikim zwierzęciem.
1: W latach 80. w Bieszczadach wędrowałem z rodziną. W pewnej chwili zobaczyliśmy wilka atakującego jelenia. Mm-hmm. Ten wilk tak mnie zapochłonął i zafascynował, że zapomniałem o aparacie wiszącym na piersiach.
0: No właśnie, tak to czasami jest, że jesteśmy jakby wmurowani w ziemię, kiedy takie dzikie zwierzę pojawia się w zasięgu naszego wzroku i wpatrujemy się w nie z zafascynowaniem. No i wtedy faktycznie często zapominamy o tym aparacie czy o telefonie komórkowym, a często w ogóle nawet nie mamy czasu zrobić zdjęcia, bo to trwa dosłownie chwilę. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne takie Państwa opowieści, a za chwilę wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Boli, swędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Ja mam nadzieję, że my mamy u Państwa plus zagranie takich najpiękniejszych melodii. Dzwonicie do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. A ja chciałam wrócić do najpiękniejszych melodii, jakie przed chwilą szły, a wśród nich słynna Beata z Albatrosa. No chciałam powiedzieć, już w tej chwili jesteśmy w wieku takim z mężem około 80 lat i powiem, że Beata z Albatrosa to była najpiękniejsza melodia, jaką pamiętamy. I w tym roku, będąc w Augustowie, siedzieliśmy, tam jest piękna, odlany posąg z Mosiądzu Beatki z Albatrosa.
0: Tak.
1: Właśnie przy tej restauracji. Mąż i ja zrobiliśmy sobie piękne zdjęcie i teraz jeszcze bardziej rozumiemy tę piosenkę. Może są jeszcze słuchacze, którzy nie byli i nie widzieli Beaty z Albatrosa. To warto to Augustowa. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Słuchaczka stała Czesława.
0: Dziękuję pani Czesławo za tą piękną opowieść. Rzeczywiście to wyjątkowe miejsce. Można sobie na tej ławeczce właśnie z Beatą usiąść, zrobić z nią zdjęcia, a nawet sobie z nią porozmawiać.

0: ci gest.
1: Dana Rolska przed momentem w Radiu Pogoda. Dzwonią państwo, opowiadają o bliskich spotkaniach z dzikimi zwierzętami. Jedna ze słuchaczek zadzwoniła i powiedziała, że nad morzem z dziećmi stanęła jak wryta i nie mogło się nawet na moment poruszyć, bo podeszły do nich dziki, podeszła do nich mama z małymi. No, obwąchały i poszły sobie dalej. No niemniej to spotkanie było godne zapamiętania. Jeszcze jedna opowieść od państwa.
2: Kilka lat temu byłem we Francji na olbrzymiej wydmie, największej chyba na świecie. I tam kąpaliśmy się w morzu. Była głęboka woda przy samym brzegu od razu. I z daleka widzieliśmy fokę. W pewnym momencie płynę w kierunku brzegu,

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: W końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Została ostatnia reklama.
22: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: siły oszczędzania stać na więcej.
1: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
5: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
3: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Poznaniu oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenskie.pl.
13: Radio Pogoda poleca najpiękniejsze melodie na środowe pogodne popołudnie. Już niedługo duet na naszej antenie Albano i Romina Power, ale na razie wiadomość. Jest 15.
14: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber stół z zarzutami.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku.
16: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
14: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
17: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wykopali.
14: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
15: Pogoda.
14: Wychodząc dziś z domu, warto wziąć ze sobą parasol. W całym kraju możliwy przelotny deszcz. A na termometrach umiarkowane temperatury od 20 stopni w Wielkopolsce przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
13: Polecamy się jak zwykle na pogodne popołudnie. Już niedługo na naszej antenie zaproszenie na wspólną potańcówkę naszą i Państwa również, potańcówkę Radia Pogoda. Zaproszę też do tańca, właściwie Eleni zaprosi do tańca, grając swoją zorbę. No i pojawi się też piosenka na specjalne życzenie słuchaczy.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: No państwo, jak się przygotują do spotkania z Haliną Frąckowiak, ale także i z Radiem Pogoda, już za niecały miesiąc, bo 18 września spotykamy się razem we Wrocławiu na wrocławskich dniach seniora. Bawimy się od 13 do 18. Będzie tradycyjny marsz kapeluszy wokół wrocławskiego rynku, a o 16 ruszy potańcówka, prywatka z Radiem Pogoda. No i oczywiście z gwiazdą. W tym roku będzie to właśnie Halina Frąckowiak, która zaśpiewa dla państwa swoje największe przeboje, także to jest taka okazja do wspólnego spotkania się. Mam nadzieję, że już państwo sobie zarezerwowali ten dzień. Przypomnę, 18 dzień września, to jest piątek, spotykamy się we Wrocławiu. A w zeszłym roku na wrocławskim rynku, na prywatce Radia Pogoda w czasie wrocławskich Dni Seniora występowała Eleni. Za chwileczkę Eleni zagra nam swoją słynną zorbę. Tego tej piosence opowiadała, będąc gościem Radia Pogoda, opowiadając o swoich najpiękniejszych melodiach, mówiła, że to jest taki symbol niepoddawania się.
1: Pomimo, że to się wszystko gdzieś, każdemu z nas gdzieś po prostu upadamy.
2: Czasem wali,
1: tak. I trzeba jednak mimo wszystko z taką nadzieją iść do przodu.
2: Ty wykonujesz tę zorbę na koncertach?
1: Tak.
2: I co, ludzie tańczą wtedy? Jak to wygląda?
1: Czasami właśnie nie wytrzymują i wstają i tam zaczynają tańczyć. Tym bardziej, że my z Kostasem też takie greckie kroki pokazujemy. I to jest przecież słynna kompozycja wielkiego greckiego kompozytora Mikisa Todorakisa. Fantastycznie jest ten utwór przyjmowany przez publiczność, tak się dzieje.
2: Ale to jest też utwór taki pełen poczucia humoru tak naprawdę, no bo ta końcówka, która zmusza cię do coraz szybszego wykonywania
1: właśnie,
2: tych kroków,
1: mówię właśnie, to
2: po prostu to tylko i wyłącznie wzbudza twój śmiech i taką radość, że matko, przecież ja nie nadążę.
1: Przede wszystkim radość.
0: Więc na razie wolno, spokojnie, ale potem będzie szybciej. Zorba, Eleni.

0: Temptations na antenie Radia Pogoda. Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniczko. Już przygotowujemy kobierce, żeby miała pani po czym stąpać, gdy 18 września w piątek, piąteczek, piątunio objawi się pani na wrocławskim rynku. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, ale przede wszystkim czerwony dywan to jest dla najważniejszych tam osób, czyli dla seniorów, zwłaszcza tych, którzy przyjdą ubrani w przepiękne kapelusze, a zwłaszcza dla senioralnej pary królewskiej, która zostanie tego dnia wybrana. Jeżeli chodzi o reprezentację Radia Pogoda, no to zdecydowanie mogą państwo liczyć na spotkanie z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem.
2: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzędzkie.pl.
3: Autopromocja. Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heizer.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
5: uśmiechnij się.
2: Autopromocja. Radio Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Jak chodzi Państwu po głowie jakaś melodia, to możecie do mnie zadzwonić, poprosić o ten utwór, a ja na pewno któregoś dnia go puszczę, oczywiście, jeżeli tylko go mamy gdzieś tam w swoim muzycznym archiwum. Dzisiaj taki telefon od Państwa.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Wasze radio puszcza fantastyczne stare przeboje. Ratujecie je od zapomnienia i dajecie im dalsze życie. Może znajdziecie ten konkretny cover piosenki Autumn Leaves po polsku. Byłoby miło. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję. Dziękuję za tę propozycję. Oczywiście to słynny standard jazzowy węgierskiego kompozytora Józefa Kosmy, który później doczekał się najpierw słów po francusku, a potem po angielsku. I w Montan śpiewali po francusku ten utwór, czy Juliette Gréco, chyba jeżeli chodzi o angielski, to najsłynniejsze wykonanie nad King Cole, ale pewnie i Franka Sinatry też jest znane. Wojciech Młynarski napisał polskie słowa tego utworu, a my słuchamy go w wykonaniu Michała Bajora. Polski tytuł to Martwe liście.
3: Niech tamtych dni choć okruszek najmniejszy do wspomnień dziś twoją nakłoni myśl o czasach, gdy życie było piękniejsze i słońca krąg błyszczał jaśniej niż dziś.

powtarza wiatr, wiatr północny. Miłości nie wskrzesisz tej, a ja nucę piosenkę twą i nie

powtarza wiatr, wiatr północny. Miłości nie wskrzesisz tej, ja wciąż nucę piosenkę twą i nie umiem zapomnieć.

0: dorosłe zacząłem je atakować.
1: Ojej.
0: No tyle. Dziękuję, pozdrawiam, kłaniam się.
1: Dziękuję.
0: A ja jeszcze, no, bociany już odleciały.
1: O, bociany odlatują, słyszą Państwo. Ale lato jeszcze trwa i wakacje też jeszcze się nie kończą. Już niedługo na antenie Radia Pogoda kolejne najpiękniejsze melodie, między innymi Sen o Warszawie Czesława Niemela.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autokontrol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
13: Od czwartków Kauflandu. W Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 2 na osobę. Kaufland.
15: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia, cena przed obniżką 15,99.
16: Została ostatnia reklama.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
18: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
17: O, muszę mieć ten stolik.
18: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.

0: program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: W przedostatnim już odcinku Alfabetu Kabaretu Tej usłyszą Państwo opowieści Tadeusza Osipowicza o trzech panach S. Rudim Szubercie, Bogdanie Smoleniu oraz Hubercie Szymczyńskim. Będzie też odpowiedź na mało istotne, ale ciekawe pytanie, ile klamek było w kabaretowej toalecie.
3: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Została ostatnia reklama.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
15: Radio Pogoda w środowe, pogodne popołudnie. Za chwilę wszyscy zaśpiewamy, bo chyba każdy zna słowa tej piosenki. Nie bądź taki szybki, Bill, to będzie Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. A na razie wiadomość. Jest 16.
16: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
16: Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 300 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
11: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tym największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
16: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
17: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
16: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
3: Radio Pogoda. Co jest grane?
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. W piątek startuje jubileuszowa 30. edycja Baltic Sail w Gdańsku. To będą 4 dni żeglarskich emocji w programie Parada Żaglowców, rejsy po Zatoce i kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Szanty pod Żurawiem, a do tego animacje dla najmłodszych, pokazy grup rekonstrukcyjnych i akrobacje na wodzie. Wywroty to hasło tegorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retro Perspektywy w Łodzi. Festiwal w Fabryce Sztuki zaczyna się 20 sierpnia, a otworzy go spektakl Konferencja Ptaków. W programie są też koncerty, debaty, wystawy i spotkania z artystami. A może macie ochotę na powrót do przeszłości? 22 i 23 sierpnia w Parku Historycznym Komandoria Szczecin Płonie odbędzie się kolejna Templariada. Będziecie mogli przenieść się do świata średniowiecznych rycerzy, dawnych rzemiosł i widowiskowych pojedynków.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Pogoda.
16: Popołudnie w całym kraju z przelotnym deszczem, a do tego umiarkowane temperatury. Od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
19: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
15: No może z okazji Światowego Dnia Fotografii chcieliby Państwo dostać coś, w czym będziecie wyglądać dobrze na zdjęciu, coś twarzowego, na przykład koszulkę granatową, ciemnogranatową Radia Pogoda z pięknym napisem, takim pełnym optymizmu. Pogoda mi w duszy gra. To jest nagroda gwarantowana w konkursie Daję Słowo. Już niedługo zaproszę Państwa do udziału w tej naszej popołudniowej zabawie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Dzisiaj Państwo opowiadają, dzwoniąc do Radia Pogoda, o swoich bliskich spotkaniach z dzikimi zwierzętami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Jola. Pracowałam jako motorniczy i jadąc ulicą Waszyngtona koło Parku Skaryszewskiego, raptem pan łabędź wszedł na torowisko. Pół przystanku wlokłam się dosłownie 3 km/h. Ludzie przychodzili, zaglądali do kabiny, bo myśleli, że jestem pijana. W końcu zatrzymałam się, panowie wyszli i łabędzia przegonili z torowiska. A drugi przypadek to miałam taki, że byłam u kuzynki na wsi. Stałam sobie przy płocie i patrzyłam na daleki krajobraz. Raptem podszedł do mnie łoś. Ja się wystraszyłam, cofnęłam się. A tutaj okazało się, że to oswojona łosica Zuzia nazywała się. I ona przyszła, żeby ją pieścić, żeby ją głaskać. Przyszła do mnie na podwórko, co chciała, berka się bawić.
0: No jak Państwo słyszą, to różnie mogą wyglądać te spotkania, ale ostrożnym zawsze trzeba być.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości wam.

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: Halina Kunicka na antenie Radia Pogoda, a teraz już przyszedł czas na to, żeby zgłaszali się Państwo do naszej popołudniowej zabawy. Daję słowo, koszulka Radia Pogoda to jest nagroda gwarantowana, a dodatkowo można zdobyć butelkę z filtrem na wodę, też oczywiście z naszym logo. Nasz numer telefonu 22 444 4004, zapraszam.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
8: Słuchaj, Marian.
5: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Auto Kompol, koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
2: Reklama.
21: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień.

serce za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. W te witam.

0: Wesoła piosenka to niego Orlando na antenie Radia Pogoda. 16:28. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A dzisiaj ze mną wesoła słuchaczka, pani Janina. Dzień dobry, pani Janina.
2: Dzień dobry.
0: Mówię tak dlatego, że jak do pani odzwoniłam, to od razu pani mnie przywitała uśmiechem.
2: No, radość.
0: Radość jest. Jest tak. Się z czego cieszyć, bo po pierwsze, ładny dzień, lato, wakacje. Ma już pani koszulkę Radia Pogoda. To też powód do radości chyba. No ale mam nadzieję, że za chwilę będzie kolejny i że wygra pani też butelkę na wodę, też z naszym logo. Przypominam, jakie zadanie stoi przed panią. Za chwilę dam pani słowo, na jaką ono będzie literkę, to sobie pani zaraz wybierze. A potem włączam od razu stoper i w ciągu 15 sekund musi mi pani podać 5 wyrazów, które z tym słowem, które podam, się kojarzą. Dobrze?
2: Tak.
0: To na jaką literkę wybiera sobie pani słowo?
2: J.
0: J, od imienia po prostu swojego. Tak. Dobrze. No to ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo. Jajko.
2: Na miękko, na twardo, jajecznica.
0: Pojedyncze słowa.
2: W majonezie.
0: Pojedyncze słowa.
2: No to majonez.
0: Tak.
2: Jajecznica była lane kruski.
0: Pojedyncze słowa, pani.
2: No, ale jak to nazwać inaczej?
0: Majonez, miękkie,
2: majonez,
0: twarde.
2: No.
0: Czas się skończył. No. Pani Janino, trochę się pani zaplątała, ale tak. zdarza się. Nic nie mówię, bo przed wejściem na antenę pani Janina powiedziała, pani Monika, tam jak się w radiu słucha, to takie proste, ale później na antenie może być gorzej. No i troszeczkę pani wykrakała, pani Janino, ale mam nadzieję, że dobrze się pani bawiła, bo to jest najważniejsze.
2: No.
0: Pozdrawiam, dziękuję.

piosenka, która być może teraz komuś towarzyszy w drodze, albo w drodze do domu, albo w drodze na wakacje, albo może z wakacji, albo po prostu Państwo są cały czas w drodze, bo na tym polega Wasza praca. Serdecznie pozdrawiamy. Ja przypomnę, że możecie zabrać wszędzie w drogę ze sobą Radio Pogoda. Jeżeli macie telefon komórkowy, to wystarczy sobie ściągnąć zupełnie za darmo aplikację Radia Pogoda i słuchać nas wszędzie tam, gdzie jest zasięg internetu, a teraz jest niemalże na całym świecie, więc tak naprawdę w każdej sytuacji, w każdym kraju, nawet za morzami i oceanami, możemy być razem z Państwem. No i oczywiście możecie wtedy słuchać non-stop naszych najpiękniejszych melodii. Już za kilka minut My Love, Petuli Clark, a także melodia, którą doskonale znają wszyscy fani serialu 07 Zgłoś się, czyli Przed nocą i mgłą, Alicja Majewska i Grzegorz Markowski.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
19: Została ostatnia reklama.
20: Chcę rzucić palenie.
21: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
24: Desmoxan. I już nie palisz.
25: Reklama.
26: Drogowskaz, Radia Pogoda.
27: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego niebo zachmurzone, a w nocy burze i ulewy w południowo-zachodniej części kraju. Pogoda znów dynamiczna i nie najlepsza dla kierowców. To zerknijmy jeszcze na sytuację na drogach. Radzę omijać autostradę A1 w Łódzkiem. Chodzi o odcinek między węzłami Kamieńsk i Piotrków Trybunalski Południe. W miejscowości Kargale Las po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy i środkowy pas w stronę Gdańska. Problemy napotkacie też na S7 na Mazowszu, na odcinku Warszawa-Tarczyn. W pobliżu miejscowości Zgorzała awarię ma ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy.
28: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
26: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
2: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
3: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
1: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Słuchają państwo Radia Pogoda, na zegarach 17. Przed nami więc wiadomości, a tuż po nich Ewa Demarczyk, Grand Vals Brillant.
14: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans. Będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
15: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
14: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Dwie mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
16: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
14: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty, pracy. Steward K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
14: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Proponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
17: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
14: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
10: Pogoda.
14: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a późnym wieczorem burze na południowym zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
13: Zapraszam na kolejną pogodną godzinę tego popołudnia. I jednocześnie zaczynam od podziękowań, bo właśnie dostałam kartkę z pozdrowieniami z Norwegii. Serdeczne pozdrowienia przesyłają Ewa i Grzegorz. Bardzo dziękuję Państwu za tę piękną kartkę i za te piękne norweskie krajobrazy. Kartka została wysłana 14 lipca, a doszła dopiero dziś, ale najważniejsze, że jest. Za chwilę wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii. Jeszcze przed 18 przyjmę też kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

żyć mi nie dają. Pokłóciłam się z całą rodziną. Wszyscy każą mi na niego wpłynąć, żeby się odzwyczaił. Chciałabym

kolejna czarująca melodia na antenie Radia Pogoda, a już za chwilę bardzo romantyczna piosenka Ktoś między nami, duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. Ale przy tej okazji, proszę Państwa, wspominamy kompozytora Antoniego Kopfa, który urodził się 19 sierpnia 1944 roku w Tarnowie, czyli 82 lata temu. Wybitny kompozytor, pianista, aranżer, twórca wielkich przebojów, jak chociażby Bądź moim natchnieniem. Czy Do zakochania jeden krok, zresztą ta piosenka doczekała się też takiej dosyć oryginalnej przeróbki w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza.

No ale jak z jakichś piosenek się żartuje, to znaczy, że to już naprawdę są wielkie przeboje. Antoni Kopf zresztą bardzo lubił żarty, przecież współpracował przez wiele lat z kabaretem Olgi Lipińskiej. No a my słuchamy Ktoś między nami. Anna Jantar, przygotowując swoją ostatnią płytę tuż przed wylotem do, nieszczęśliwym niestety wylotem do Stanów Zjednoczonych, szukała nowych wyzwań muzycznych, zaczęła współpracować z zespołem Perfect. No i właśnie dlatego w tym duecie pojawił się m.in. Zbigniew Hołdys. Posłuchajmy z muzyką Antoniego Kopfa, którego dzisiaj wspominamy, Ktoś między nami.

0: Ja naprawdę tak niespecjalnie tę piosenkę puszczam bardzo często w pogodnym popołudniu. Po prostu jest to jeden z największych wakacyjnych przebojów. Monika, dziewczyna ratownika, Wały Jagiellońskie przed momentem. Zresztą jeżeli chodzi o imię Monika, to tych piosenek tak dużo przecież nie ma. Natomiast jak ktoś ma na imię Anna albo Maria, no to tutaj, proszę Państwa, jest prawdziwy wysyp przebojów. Anna, zaśpiewana przez Stana Borysa, jeszcze z zespołem Blackout, już niedługo na naszej antenie.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
13: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
12: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie w Poznaniu. Już od 27 sierpnia w MTP Hala nr 1. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Już od 27 sierpnia w MTP w Poznaniu. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: przyjąć kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj oddzwoniłam do pana Mariusza, który przysłał bardzo wzruszające zgłoszenie.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Panie Mariuszu, właśnie mam przed oczami pana zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi. W ogóle bardzo dziękuję za szczerość, bo pan bardzo szczerze tutaj pisze o swojej chorobie, że miał pan raka, że później długo pan siedział w domu i że właśnie wtedy zaczął słuchać Radia Pogoda. No i jak przeczytałam kolejne zdanie, to dostałam gęsiej skórki, bo napisał pan, że dzięki temu zaczął pan wracać do lepszej kondycji.
2: No tak, na pewno nastrój był lepszy, na pewno kondycja to się poprawiała, to nie miałem wątpliwości.
0: Czyli po prostu ta muzyka, którą gramy, podbudowywała pana psychikę, mówiąc krótko,
2: tak? Rzeczywiście, że tak. A to przez chwilę była całym moim światem, bo tak naprawdę nie wychodząc z domu miałem was czekać najczęściej.
0: No ale też pisze pan pięknie, panie Mariuszu, że na dodatek jeszcze zaczął pan tą pogodę ducha przekazywać dalej.
2: To cały czas spotykałem wokół siebie jeszcze tego typu ludzi, którzy tak samo jak ja mieli te problemy.
0: No tak, tak, zmagali się z nowotworem.
2: Tak, więc po swoim doświadczeniu troszeczkę mogłem wlać trochę ducha pewnych, prawda, miałem sam lepszą kondycję, więc też dzieliłem się tym ze innymi po prostu. Prawda?
0: To taka jest z jednej strony smutna, ale z drugiej i też piękna i jednak taka pełna optymizmu, nadziei i radości. Życiowa historia.
2: No bardzo cieszę się, że pani tak to odbiera, bo właśnie ja tak się czułem. Ja tak się czułem i wie pani, naprawdę to trzeba przeżyć. Być świadkiem takich różnych zdarzeń, bardzo często nieprzyjemnych, bo przecież choroba nigdy nie jest przyjemna, prawda?
0: Zgadza
2: A tego
0: się.
2: Typu choroby tym bardziej są bardzo straszne dla ludzi. Ale trzeba szukać tych lepszych stron życia po prostu.
0: Ja się bardzo cieszę właśnie, że jakby takim reprezentantem tej lepszej strony życia, mam wrażenie, jest Radio Pogoda. To po prostu
2: tak,
0: jest dla nas ogromny komplement.
2: Naprawdę. To proszę nie być skromną, pani Moniko. Jesteście po prostu wielcy. Jesteście cudowni, gościcie w wielu domach, przecież ja to słucham, jak ludzie was chwalą, prawda? Jak ludzie mówią, że cały dzień spędzają z wami. Mm-hmm. Ja i w samochodzie, i w domu naprawdę słucham was na ogromnie.
0: Ja tylko mogę podziękować, no nic więcej tutaj nie mogę zrobić. Takie
2: trzymajcie tak dalej.
0: Skromne, ale jednocześnie prosto z serca. Dziękuję, tak. Panie Mariuszu.
2: Bardzo serdecznie.
0: Oczywiście życzę panu dużo, dużo zdrowia, nie tylko dla pana, ale w ogóle dla całej rodziny, dla wszystkich przyjaciół,
2: dziękuję
0: bo
2: bardzo.
0: To jest
2: bardzo
0: najważniejsze.
2: Dziękuję.
0: I mam dla pana oczywiście legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Jestem zszokowany tym telefonem, jest mi bardzo miło, bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. To taka już kropka, taka wisienka na torcie tego wszystkiego, co przeżywałem. Bardzo dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Nie, Radia Pogoda, już wiemy, że spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb odbędzie się 7 września. A za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy Drupiego i zespołu Trzy Korony, a po godzinie 18 Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na rozmowę z aktorką Marią Ciunelis, a ja zapraszam na jutrzejsze wspólne spotkanie. Monika Tarka, do usłyszenia. Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
22: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
1: Reklama.
23: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
24: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Popołudnie z przelotnym deszczem w całym kraju. Z kolei na południowym zachodzie w nocy burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, więc kierowcy, nie parkujcie pod drzewami. A tych, którzy właśnie są w drodze, ostrzegam przed problemami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W pobliżu miejscowości Piotrowice przez awarię osobówki zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia.
0: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: zabawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama. Na zegarach 18 to oznacza, że przed nami wiadomości i prognoza pogody, a potem zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda.
11: Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
13: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 tysięcy brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
11: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w sanockim Skansenie instytucja otrzymała wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor. Do urzędów przychodzą głównie dwie grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi.
14: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
11: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację M-Obywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystyką Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu dane.gov.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkoszlemowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad dwuletnim zawieszeniu za doping.
0: Sponsorem programu był właściciel parku rozrywki Mandoria, Żgów koło Łodzi, mandoria.com.
12: Pogoda.
11: Jutro temperatura podobna, od 19 stopni na wybrzeżu przez około 24 stopnie w centrum do 31 na południu. Zachmurzenie jednak będzie duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, a burze prognozowane są na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest pani Maria Ciunelis. Znają Państwo tę aktorkę bardzo dobrze. Od lat również pani Maria współpracuje z Teatrem Ateneum i to właśnie tam możecie ją zobaczyć, chociażby w spektaklu Iwona Księżniczka Burgunda. Kiedyś była Iwoną w tym samym spektaklu, teraz jest królową. O tym awansie również dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj aktorka Maria Ciunelis.
2: Bardzo mi miło, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym zapytać na początek o Teatr Ateneum, w którym całkiem niedawno zresztą była premiera spektaklu Iwona Córka Burgunda. No i taka w sumie chyba ciekawa rzecz dla pani, bo pani już lata temu w tym spektaklu grała.
2: Tak, grałam Iwonę 32 lata temu. Mhm. Pamiętam dokładnie, bo wtedy się urodził mój syn, więc łatwo zapamiętać. I muszę powiedzieć, że troszeczkę tak wspominałam tamten spektakl jako klęskę. Myśmy nie wiem, dlaczego grali to na małej scenie i ten Gombrowicz na małej scenie taki... Była jakaś schizofrenia, bo tak graliśmy telewizyjnie, a Gombrowicz jednak jest bardzo taki specyficzny i myślę, że duża scena bardziej pasuje do Gombrowicza niż mała. I że można grać bardziej formalnie. Na małej scenie to trudno było, bo tak widz siedział pół metra od nas. Więc ucieszyłam się, że mogę powtórnie wrócić do tytułu i tak trochę odczarować, bo mówię, zapamiętałam to jako klęskę. A żeby było śmieszniej, to teraz w Encyklopedii Teatru odnalazłam recenzję
1: tego poprzedniego spektaklu.
2: Tak, bo wtedy nie czytałam, w ogóle nie chciałam czytać.
1: Okay.
2: Mimo, że tam była gwiazda na gwieździe, to znaczy koledzy, była absolutnie fantastyczna obsada, ale myślę, że ta mała scena tak trochę nas wszystkich stłamsiła. I właśnie rozśmieszyło mnie bardzo, bo powiedziano w którejś recenzji, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, recenzenta, ale że Iwona w wykonaniu pani Ciunelis była bardzo gadatliwa, bo się okazało, że mam dosyć wyraźną mimikę twarzy i na tej małej scenie każda reakcja, odwrócenie wzroku czy odwrócenie głowy, to była duża reakcja, więc byłam najbardziej gadatliwą Iwoną w historii. Bardzo mnie to rozśmieszyło. Ale teraz wróciliśmy do tego tytułu i cieszy mnie, bo widownia bardzo fajnie reaguje i jakby dowcip Gombrowicza, jego poczucie humoru bardzo fajnie przenosi się przez rampę, bo to nie chodzi o to, żeby aktorzy się świetnie bawili, tylko żeby widz się potrafił bawić i mamy bardzo fajny odzew jakby ze strony widzów, którzy jakby tak na nowo też odkryli Gombrowicza, zwłaszcza, że my gramy naprawdę bardzo po literkach, tam poza, chyba skróty były zrobione tylko w ostatniej scenie. A tak wszystko jest według Gombrowicza, bo Ania Augustynowicz miała taką schizę, że Gombrowicz, że wspaniały, więc, że to wszystko napisane jak partytura, więc żeby tak te słowa jak nutki, że to, żeby nic nie przeoczyć, nic nie przestawić.
1: Że szkoda ciąć, tak naprawdę.
2: Że szkoda ciąć i no i okazało się, że gdzieś to się sprawdza, że faktycznie ten język specyficzny gombrowiczowski się właśnie przenosi i że uwodzi ludzi, więc to jest bardzo miłe uczucie.
1: Do rozmowy z panią Marią Ciunelis wracamy dosłownie za parę chwil. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Kiedyś usłyszałam taką opinię, że lepiej nie iść na premierę, tylko poczekać kilka spektakli i dopiero pójść do teatru, bo wtedy właśnie to jest takie osadzone już wszystko.
2: Znaczy, jeżeli ktoś tak chodzi do teatru od czasu do czasu, to lepiej pójść już po premierze. Aha. Ale jeżeli ktoś interesuje się teatrem też tak bardziej zawodowo, to bardzo fajnie jest obejrzeć na przykład premierę albo próbę generalną, a potem odczekać chwilę i przyjść jeszcze raz, bo nagle się okazuje, że spektakl często nawet idzie w ogóle w innym kierunku, bo to żyje. To znaczy to, co lubię w teatrze, to to, że to żyje, że się zmienia, że w sumie każdego wieczoru niby gramy ten sam tekst, ale są różne reakcje widowni i to też widz bierze udział w spektaklu, więc w zależności od widza ten spektakl tak troszeczkę ewaluuje i się zmienia. Czasami są bardzo duże różnice między premierą a późniejszymi spektaklami, naprawdę. Czasami na korzyść, czasami na niekorzyść, ale generalnie na korzyść, tak, że to jak jest osadzone, to takie jest, wydaje mi się, wszyscy aktorzy swobodniej się czują.
1: A ja tak sobie myślałam właśnie o tym, że no dla pani to jest taki powrót do tego tytułu i jakby jak to jest z pani perspektywy? Pani miała wrażenie, że to jest jakby zupełnie na nowo wszystko, czy że gramy to znowu i że już znam ten tekst, już trochę w nim jestem?
2: Nie, to zawsze jest na nowo. Zawsze jest na nowo, bo jest inna obsada, inni ludzie, inny reżyser, inny czas. I w zależności od sytuacji takiej ogólnej rzeczywistości, ten tekst też się zmienia. To znaczy, jakby inne rzeczy stają się ważne. Zmienia się właśnie percepcja widza, inaczej odbierają ten tekst. Wtedy, kiedy graliśmy Iwonę, to był w ogóle, z tego co pamiętam, to były lata 90., więc był taki boom też na Gombrowicza. Dużo grano Gombrowicza i jakby był duży wybór i widzowie mogli zobaczyć Gombrowicza w takim wydaniu, w innym. W teatrze telewizji też był robiony Gombrowicz wtedy. Chyba Kosmos był robiony, tak mi się wydaje. Ale było sporo Gombrowicza, więc było porównanie. Teraz ten Gombrowicz gdzieś tam, no, zwłaszcza w Warszawie, gdzieś no, tak trochę zniknął. Więc
1: troszkę to, bocznym torem
2: tak,
1: idzie.
2: I nagle się okazało, że taka nowość, że zwłaszcza, że pojawia się też nowe pokolenie, które nie widziało tamtych spektakli, no bo to 30 lat temu, no to to jest zupełnie nowe pokolenie. Powstało nawet dwa pokolenia, można powiedzieć. I też jest inny odbiór. Znaczy, na tyle jest to fajny tekst, na tyle jest tekst pojemny, że każde pokolenie też wynajduje inne rzeczy.
1: A do rozmowy z aktorką Marią Ciunelis wrócimy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autokompol, koncesjoner Renault, Poznań Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
16: Została ostatnia reklama.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Droga S7 jest już odblokowana po awarii ciężarówki na Mazowszu między Warszawą a Tarczynem. Obecnie droga jest odblokowana i przejezdna, natomiast dalej, bo na Pomorzu, też na trasie S7, jest zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska z powodu awarii cysterny, która zatrzymała się w poprzek jezdni w pobliżu miejscowości Bogatka. Problemy mogą tam potrwać jeszcze do godziny 20. Do końca dnia niewykluczone wciąż przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze. W nocy intensywnie ma padać na południu i w centrum.

0: Przypominam, że dziś gościem Alei Sław jest aktorka Maria Ciunelis, a rozmawiamy o spektaklu, który całkiem niedawno miał premierę w Teatrze Ateneum i jest to spektakl Iwona, córka Burgunda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wczoraj tam syn był na spektaklu i moja siostra, bo tak rodzinę, tak co spektakl to ktoś z rodziny przychodzi. I właśnie moja siostra powiedziała, że takie, jest nauczycielką, więc powiedziała, że bardzo przemówił do niej ten język Gombrowicza i to nazwanie Iwony Cimci Rimci. Mówi, że to jest z jednej strony obraźliwe, ale nie jest to wulgaryzm, ale bardzo przemawia do wyobraźni. I powiedziała, że właśnie te takie język gombrowiczowski, to, że on szuka takich neologizmów, takich jakichś określeń. Ona mówi, że jak to strasznie definiuje człowieka, że właśnie te wszystkie określenia, że tam gmerze się, ciamka się w sobie, że właśnie taka cimci rimci i że to bardzo przemawia do jej wyobraźni, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy bardzo często jest tak, że ekspresja wyraża się głównie w wulgaryzmach i te wulgaryzmy też bardzo są, można powiedzieć, okrojone, ograniczone do kilku znanych, bo już takich przekleństw piętrowych, co to kiedyś były, to
0: coraz
2: to
0: mniej.
2: Coraz mniej. Już nie ma ludzi, którzy potrafią klnąć z rozmachem. Zazwyczaj to są słowa przecinki, więc w momencie, kiedy wchodzi taki język, to nagle jest takie odświeżające, że to też definiuje, jakoś określa, że jest to obraźliwe, ale nie do końca, więc ta gama możliwości interpretacji danych słów, że jest taka szeroka.

0: że dziś gościem Alei Sław jest aktorka Maria Ciunelis, a rozmawiamy o spektaklu, który całkiem niedawno miał premierę w Teatrze Ateneum i jest to spektakl Iwona, córka Burgunda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w salonie Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama. Godzina 19 właśnie mija, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem dalsza część naszego spotkania w ramach Alei Sław.
10: Klasa średnia ma zaoszczędzić finansowo na zmianach podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Koniec z noszeniem burek w miejscach publicznych. Portugalia wyznaczyła wysokie kary.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach w wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
12: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
10: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk.
13: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
10: Wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
14: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakieś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
10: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia, m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Dion Paris. O półfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu poinformował, że one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu czterech dni. Zaburzenia określił jednak jako, tu cytat, przejściowe, krótkie, ale łatwe do wyleczenia.
11: Pogoda.
10: Jutro spore różnice temperatur, bo na przykład na południu aż 31 stopni, ale na wybrzeżu 19, w centrum około 24. Zachmurzenie w całym kraju duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, a burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Maria Ciunelis, aktorka, scenarzystka, reżyserka. Rozmawiamy o tych różnych odsłonach zawodowych pani Marii, no i o przeróżnych projektach, w których bierze lub brała ona udział. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale część odcinków chociażby serialu Na Dobre i na Złe zawdzięczamy właśnie pani Marii. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam już za chwilę na dalszą część naszej dzisiejszej rozmowy.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: Gościem Alejsław jest dzisiaj aktorka Maria Ciunelis. To właśnie ją 30 lat temu w Teatrze Ateneum mogli Państwo zobaczyć w roli Iwony, księżniczki Burgunda. Teraz ten tytuł wrócił do Teatru Ateneum, a pani Maria jest królową w tym spektaklu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy mija taki czas od jednej premiery do drugiej, mam tu na myśli tego samego tytułu, to pani powiedziała, że widzowie się zmieniają. A czy jest na przykład, nie ma pani poczucia, że przychodzą też ci, którzy już widzieli ten spektakl 30 lat temu i chcieliby zobaczyć, co teraz się wydarzy na scenie?
2: Może są tacy widzowie, nawet nie wiem, no może są.
1: Trudno powiedzieć.
2: No w momencie, kiedy my wracamy do jakiegoś tytułu, no to też jest dla nas fajne doświadczenie, bo to się zmieniają, zmienia się wymowa tego tekstu, zmienia się kontekst. No w moim przypadku też awansowałam z Iwony na królową, to był też duży awans społeczno-aktorski. Królowa jest bardzo wdzięczną postacią i Iwona zresztą też, tylko z Iwoną jest trudność, bo trzeba określić jakby kim ona jest albo czym ona jest. Więc tutaj przyznaję się, no po 30 latach mogę powiedzieć, że wtedy wydawało mi się, że znaczy moje odczucie było takie, że to jakaś była taka klęska, że tak nie do końca udało nam się wtedy jakby złapać tego Gombrowicza. Teraz czuję się lepiej, więc jest progres, więc się czuję spełniona.
1: Że Gombrowicz został złapany.
2: Tak, że jakoś tak udało nam się wskoczyć i że jest bardzo dobrze odbierany i że przemawia naszymi ustami, ale że przemawia do widza i to daje zawsze dużą satysfakcję.
1: Chciałabym zapytać, tutaj zdradzę trochę, widzą, że jeszcze przed rozmową, którą teraz nagrywamy, rozmawiałyśmy z panią Marią o tym, że współpracuje też pani z aktorami głuchymi i że tutaj też pani ma pewien, bierze pani udział w pewnym projekcie, który też wydaje się być bardzo ciekawy.
2: No, bardzo chciałabym zrealizować coś, co przybliżyłoby osobom głuchym Polakom, polską literaturę. Dlatego, że język migowy jest językiem obrazkowym, jednak gestu. To w ogóle to nie jest język foniczny. To w ogóle polega na czymś innym. A ponieważ się zetknęłam z racji roli w teatrze też lata temu z językiem migowym i muszę powiedzieć, że bardzo otworzył wyobraźnię, że inaczej jest inna forma porozumiewania się niż słowo, że są znaki, gesty, mimika twarzy, cała sylwetka, więc to tak mi otworzyło oczy i się zakochałam w tym polskim języku migowym i bardzo chciałam zrobić coś, co przybliżyłoby głuchej widowni polską literaturę, która dla nich jest napisana w języku obcym. Czyli nawet jeżeli przeczytają, to oni do końca tego nie rozumieją. No i się zdecydowaliśmy na zrobienie wersji Ślubów Panieńskich Fredry właśnie w polskim języku migowym w Teatrze Klasyki Polskiej. No bo dyrektora przekonałam, że polski język migowy jest też tylko w Polsce. Więc żeby promować ten język i żeby był spektakl integracyjny, czyli grają głusi aktorzy, którzy grają w polskim języku migowym, a słyszący aktorzy jakby ich dubbingują. Żeby to był spektakl zrozumiały i dla słyszących, i dla niesłyszących. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Jest to ambitne bardzo założenie, bo to jednak jest tekst literacki Fredry i trzeba to przełożyć, to nie jest takie proste, żeby przełożyć na polski język migowy. No ale koledzy głusi aktorzy, znaczy oni, trudno nazwać ich aktorami, no, są aktorami akurat w tym projekcie, ale mają jakby swoje zajęcia, więc to są tacy też fascynaci teatru i że oni chcą promować ten swój język i jakby chcą wystąpić, żeby pokazać się. I mają bardzo dużo frajdy, zwłaszcza, że no, Fredro to komedia. A wszystko się dzieje w domu pani Dobruńskiej. No i wyszło na to, że jest po prostu taka rodzina głucha i mają głuchych znajomych. Zresztą jak jest naprawdę, nikt nie tłumaczy, dlaczego migamy. No taki dom, tacy ludzie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Teraz tak sobie wyobrażam, jeżeli będą aktorzy, którzy będą dubbingować polski język migowy, to co dzieje się na scenie, to tak naprawdę reakcje mogą być w trochę różnych momentach o osób, które słyszą i które nie słyszą.
2: Tak, zwłaszcza, że to się nie da tak przełożyć linearnie, że dosłownie to, co jest w języku u Fredry, nie można tak przełożyć na polski język migowy. Znaczy, można by było migać systemem, czyli po polsku. Czyli migam podmiot, przydawka, orzeczenie, dopełnienie. Ale to jest niezrozumiałe dla głuchych, bo oni mają inną składnię w ogóle. To jest język, który tak naprawdę nie ma formy pisanej. Forma pisana nie istnieje, więc on jest taki bardziej obrazkowy. To znaczy, oni odczytują z całej sylwetki, nie tylko z gestu. To nie jest tylko gest ręką, to jest mimika, to jest mowa ciała, wszystko. Więc no, bardzo jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie. No ale się cieszę, że namówiłam dyrektora Teatru Klasyki Polskiej, żeby stworzył taką niszę właśnie dla polskiego języka migowego. Bo też uważam, że język, w którym się tworzy, ten język żyje, się rozwija. A polski język migowy bardzo się rozwija i bardzo się zmienia. Więc oni czasami się śmieją, bo ja się uczyłam dawno, dawno temu, więc to właśnie koledzy aktorzy mówią, że kiedy ja się uczyłam migowego, bo ja czasami migam takie stare znaki, więc teraz mam aktualizację, muszę w głowie zrobić, bo się zmieniają znaki. No tak jak język.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć, tak? Tak, że słowa wchodzą, wychodzą. Tak.
2: I że ktoś mówi nagle takim starym językiem. No ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także 19 lipca mamy mieć taki pokaz w Łazienkach Królewskich. No ale premierę planujemy na jesieni, żeby tak było już uroczyście i w teatrze. Mam nadzieję, że się uda. Ale zapraszam, jak ktoś będzie w lipcu w Warszawie, to jest Festiwal Frydrowski w Łazienkach, gdzie Teatr Klasyki Polskiej wystawia wszystkie swoje realizacje Fredry, więc można będzie zobaczyć i Zemstę, i Śluby Panińskie, i Damy i Huzary, oni mają parę tych tytułów. No i przy okazji też Śluby Panińskie w wersji polskiego języka migowego.
1: Skąd się w jaki sposób w pani życiu wzięło się pisanie scenariuszy?
2: Oj, to tak... taki pierwszy scenariusz, jaki w ogóle napisałam, bo nawet nie wiedziałam, że potrafię pisać scenariusze, to też był związany właśnie z głuchymi, bo jak robiliśmy w teatrze Dzieci Mniejszego Boga, to był 89 rok, to było dawno. I bardzo dużo głuchych wtedy przychodziło na ten spektakl. No to jakby też tak zostałam kupiona przez środowisko, ponieważ grałam głuchą, no to im się wydawało, że taka jestem jedna swoja. Z nich. Taka swoja. Czasami widzowie nawet siedzieli na widowni, wychodzili z teatru i mówili, że ta głucha jest całkiem niezła. Więc to tak mi
1: bileterzy... Przekonująco zagrała.
2: Bileterzy by przekazywali. Więc tak zostałam kupiona przez to środowisko, no i oni narzekali właśnie, że nic nie ma dla nich, że tak nie mają za bardzo na co pójść do teatru, no bo to wszystko jest jakby grane w obcym języku, bo język polski, no w formie pisanej, no jest dla nich czytelny, ale mówiony to ciężko. I że tak nic dla nich nie ma i ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić bajkę. Dostałam propozycję z teatru, telewizji, czy bym nie napisała jakiejś bajki dla dzieci. Pomyślałam sobie, że to będzie okazja, żeby właśnie zrobić bajkę z wykorzystaniem języka migowego. Ale wtedy migaliśmy systemem, bo to tak, ja byłam nauczona migać systemowo, czyli po polsku.
1: Do tego tematu jeszcze wrócimy, Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktorka Maria Ciunelis. Zapraszam dosłownie po krótkiej, muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o Was i dla Was i przez Was, o mnie.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, tak. Są jakby w pewnym sensie dwa języki
2: dwa
1: migowe,
2: języki.
1: Tak?
2: Znaczy jest język migowy naturalny głuchych, to jest PJT, i jest tak zwany system, czyli jakby przełożenie dosłowne języka polskiego na znaki. Na znaki, bo na przykład głusi generalnie nie migają negacji.
1: Okay.
2: W zależności od wyrazu twarzy, to wiadomo, on miga tylko, że idzie, ale w zależności od wyrazu twarzy, to oznacza, że albo idzie, albo nie pójdzie, albo pójdzie, ale później, albo pójdzie wcześniej. To jest duża skala możliwości. Mhm. A w momencie, kiedy migasz po polsku, no to migasz właśnie nie pójdę. Mhm. Wy, do, tam, no, wszystkie te przyimki, zaimki, że to się wszystko wtedy jakby przekłada dosłownie język polski. No i wtedy właśnie powstała ta bajka w teatrze telewizji Kille Wippen, co potem mi rozśmieszyło, bo bardzo dużo głuchych, których poznałam, młodych osób, oglądało ją w dzieciństwie. Więc to też takie miłe, że tak weszłam do kanonu. Mimo, że to było migane jakby po polsku, to znaczy w systemie, a nie w języku migowym. A teraz właśnie chciałam, już dojrzałam do tego, żeby jednak zrobić w naturalnym języku głuchych Polaków. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No właśnie tak zapytałam o te scenariusze.
2: No i wtedy jak napisałam tą bajkę, zrobiłam scenariusz, to potem tak pomyślałam sobie, że jak już napiszesz jedną rzecz, no to potem piszesz kolejną. Ale też dostałam propozycję właśnie pisania jakiejś telenoweli i pamiętam, że miałam taki, tak robili casting, kto się nadaje, kto się nie nadaje, więc zostałam przyjęta do zespołu wtedy. Aha. No ale przez to, że już coś wcześniej napisałam, bo tak to by mi nie zaproponowano. No i mając do wyboru pisanie telenoweli albo granie w telenoweli, to stwierdziłam, że wolę pisać.
1: No i tu moje pytanie, dlaczego?
2: No bo masz więcej możliwości. Możesz bohaterów poprowadzić tak albo inaczej. Mhm. A w momencie, kiedy grasz w telenoweli, to zazwyczaj jest to jakiś taki schemat.
1: Że jednak ktoś prowadzi.
2: Ktoś prowadzi i tak nie zawsze ci się podoba to, jak prowadzi, bo to różne te telenowele są. No teraz jest więcej seriali, ale był taki okres, że głównie takie telenowele, więc to tak trochę było pisane. Złośliwie mówili na kiełbasę. To znaczy, że wszystko jedno, w którym momencie przetniesz, bo jakby kontynuujesz, tak upychasz te sceny, upychasz i to tak idzie, bo było dużo tych telenoweli takich codziennych, więc trzeba było tak utkać te sceny. Ale to też było ciekawe doświadczenie, bo właśnie jak mi zaproponowano pisanie scenariusza, to była taka telenowela. Już nie pamiętam, w jakiej stacji to leciało, chyba w Polsacie, ale nie wiem, nie chcę kłamać.
1: Samo życie. To chyba Polsat, tak?
2: Tak, i wtedy przyjechał do Polski taki polski reżyser. Już nie pamiętam nazwiska. Nowicki. Był taki reżyser i on przyjechał z Wenezueli, bo tam był specjalistą od telenoweli wenezuelskiej i tu przyjechał i dawał nam takie uwagi właśnie, jak trzeba pisać telenowele według wzorca takiego latynoamerykańskiego.
1: Aha.
2: I takie zasady wygłaszał i to było bardzo zaskakujące, bo jakby obce też naszej trochę kulturze. Mhm. Więc takie rozwiązania, że tam że były jakieś takie żelazne zasady, że jak na przykład bohaterka została skrzywdzona przez jakiegoś pana, wykorzystana, to no to musiało być, że ona i tak musi dojść do ślubu tej pary.
1: Z tym skrzywdzonym? Znaczy tym krzywdzącym?
2: Tak, tak. Bo jak moja babcia rocznik 900 mówiła, jak skibka odkrojona, to już nie przyrośnie. Więc to trochę było w tej zasadzie, że jak pan nawet skrzywdził taką panią, to musi się to zakończyć ślubem.
3: A to nie koniec zasad, do których musi stosować się scenarzysta, pani Maria Ciunelis, aktorka i scenarzystka i reżyserka. Jest dzisiaj moim i państwa gościem i do tej rozmowy i tych właśnie sztywnych zasad, które niekoniecznie sprawdzają się na polskim rynku, wrócimy w naszej rozmowie za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom piesią, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety trawienia.

0: cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: W końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czyli on musi gdzieś pomiędzy żałować.
2: Do konsumpcji, bo musi się okazać, że albo był, nie wiem, albo mu coś się stało, odebrało mu umysł, albo coś mu podali, jakiś straszny środek, więc, ale że to nie ma tak. Że nie ma tak, że takie podstawy właśnie wierności, że jak już panienkę wykorzystał jakiś pan, to musi, to się zakończy ślub. To u nas to tak w XIX wieku może było i też nie, też nie. Więc takie bardzo śmieszne zasady, ale potem oglądasz te telenowele wenezuelskie czy meksykańskie i się okazuje, że to faktycznie jest według schematu. Widz może nie widzi schematu, a pisząc właśnie widzisz schemat i to też czasami pomaga, to znaczy aktorsko pomaga, to znaczy dla mnie to wtedy było wyzwanie, żeby znaleźć się, znaleźć budowę schematu, co oczywiście potem się trochę mści, bo potem idziesz z dziećmi, oglądasz jakiś film albo serial i mówisz, co będzie dalej i oni się denerwują, że wiesz, co będzie dalej.
1: A, bo rozumiem, że po prostu w innej produkcji jest dokładnie ten sam schemat.
2: Bo się łapie schemat, znaczy po pewnym czasie łapiesz schemat, więc pod tym względem pisanie scenariuszy w pewnym momencie było dla mnie takim odkryciem, że można się też pobawić właśnie w to pisanie według schematu, bo to takie zadanie, takie jak w szkole podstawowej pamiętam, jak pani nam podawała jakieś słowa typu góra, chmura, inne i że trzeba było ułożyć zdanie do tych słów, żeby zapamiętać pisownię. I ja jako dziecko miałam taką zawsze tendencję, że jak dostawałam te słowa, to musiałam ułożyć opowiadanie, które będzie logiczne od początku do końca. I ta moja nauczycielka mówi, ale po co ty to robisz? Nie musisz. Każde zdanie może być osobne. W ogóle nie muszą się ze sobą łączyć. Ja mówię, ale jak to? To bez sensu wtedy pisać coś takiego. Więc widać, że gdzieś we mnie było jakieś takie poczucie, że musi być uporządkowane, że musi być historia, że musi być to po coś, a nie, że tak w ogóle napiszę, że w góry chodzą ludzie zdobywać szczyty, a wielka chmura nadciągnęła nad miastem, że to w ogóle tak, że musiało, miałam taką potrzebę jako dziecko, takiego logicznego wytłumaczenia świata, że nie musi być przypadkowe, więc chyba mam taką skłonność do schematów trochę.

0: Nawet po to, żeby je burzyć, bo jak masz schemat, to jest fajne wtedy rozwalać. O tym Gombrowicz też ma to, że on uwielbia burzyć schematy, tylko że musisz znać schemat, żeby wiedzieć, dlaczego ktoś...
1: Co można zburzyć. Tak. No właśnie, no i gdy na przykład przy tworzeniu tych scenariuszy, szczególnie właśnie seriali, czy pani potem oglądała te seriale?
0: Nie, no czasami oglądałam.
1: Żeby na przykład zobaczyć właśnie, jak aktorzy to realizują?
0: Tak. Czasami oglądałam. Jak pisałam na dobre i na złe, też często oglądałam, bo często też aktorzy wnoszą bardzo dużo od siebie i to też zmienia na przykład, że potrafią tak zagrać scenę, że ty nie wpadniesz na pomysł, że tak można. Mm-hmm. I to jest fajne, takie odkrywcze, że wow, no to muszę następną już napisać inaczej, bo to... znaczy w momencie, kiedy serial trwa i jest, są kolejne odcinki, to też jest wyzwanie, żeby coś nie powtarzać i nie iść po własnych śladach, tylko znaleźć coś nowego. I w tym momencie czasami koledzy aktorzy proponują bardzo fajne rzeczy. Czasami też proponują coś, co wydaje ci się, że kompletnie nietrafione i że popełniłeś błąd, bo powinieneś napisać tempo sceny, bo na przykład scena, która jest napisana na taki język potoczny, że tak, takie, że miało być takie, taka rozmowa taka zwykła, takie pleple, takie zwykłe i nagle w pewnym momencie pada ważne zdanie, tam, że umieram albo mam AIDS albo coś tam, ale chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, że niby taka pozorna rozmowa i nagle jest puf. Mhm. No i potem oglądasz to i się okazuje, że koledzy już od początku sceny już grają, że zaraz będzie puf. I potem sobie myślisz, źle napisałem didaskalia, że trzeba było napisać, że tu allegro presto i że tu jest akcent. No ale tak nie chcesz też pouczać kolegów. Nie, generalnie aktorzy dużo wnoszą i to jest fajne w tym zawodzie, że każdy tekst, który... że nigdy nie jest tak samo. To znaczy, że każdy człowiek wnosi bardzo dużo od siebie. Że to jest jakby... No, sami dla siebie jesteśmy własnym instrumentem. To znaczy, aktor jest pewnym instrumentem i w zależności od tego, kto gra daną rolę albo dany tekst, to są dwa różne światy. Mogą być zupełnie inne interpretacje, zupełnie inne postaci. Więc to jest fajne w tym zawodzie, że każdy z nas wnosi jednak kawałek siebie.
1: Aktorka Maria Ciunelis jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W przedostatnim już odcinku Alfabetu Kabaretu Tej usłyszą Państwo opowieści Tadeusza Osipowicza o trzech panach S. Rudim Szubercie, Bohdanie Smoleniu oraz Hubercie Szymczyńskim. Będzie też odpowiedź na mało istotne, ale ciekawe pytanie, ile klamek było w kabaretowej toalecie.
2: Alfabet Kabaretu Tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Reklama.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Przypominam, że program, którego Państwo słuchają, to Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na dalszą część naszego dzisiejszego spotkania ze Sławą, a tą Sławą jest dziś aktorka Maria Ciunelis.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: Ale tak się zastanawiam, czy na przykład właśnie jest pani aktorką, pisze pani na przykład jakiś scenariusz, to czy ta świadomość aktorska wtedy pani pomaga pisać, czy trochę na przykład przeszkadza? Bo właśnie tak jak pani mówi, wyobraża sobie pani jakąś scenę już, jakby to mogło być zagrane, a potem się okazuje, że to można zupełnie inaczej zagrać.
2: Generalnie myślę, że pomaga, bo mam taką wiarę w kolegów aktorów. To znaczy pisząc, wydaje mi się, że...
1: Da radę.
2: Że to dadzą radę. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś tak w ogóle jest obok. No ale to wszędzie się tak zdarza, że ktoś jest obok i potem myślisz sobie, gdzie popełniłem błąd, co źle napisałam, że to nie zostało dobrze zrozumiane. Jakby intencja nie została zrozumiana. Ale generalnie to pomaga, bo mam taką wiarę w aktorów i zawsze mam... O, przy pisaniu scenariuszy moim głównym problemem zawsze były didaskalia. Aha. Bo nie chciałam pisać, że aktor wchodzi i siada, albo aha, że przechodzi. No bo myślę sobie, ja nie wiem, jak kolega zagra. Może będzie chciał usiąść, a może będzie chciał się położyć, a może będzie biegał.
1: Okej. Okay.
2: Więc i tu czasami byłam karcona, że nie napisałam dokładnie, jak ma scenę wyglądać.
1: To zadam takie pytanie, bo czasami oglądamy jakiś swój ulubiony serial, no i raptem ten nasz bohater, coś się z nim dzieje. Czy to jest zawsze wina scenarzystów? Czy jeszcze ktoś podpowiada scenarzystom, co ma się z daną postacią wydarzyć?
2: Nie, no, to oczywiście, że jest cała produkcja, jest polityka też. No też reżyser ma przede wszystkim koncepcję, jakby jak to rozpisać. Więc tam jest bardzo dużo czynników. Mało tego, często jest tak, że scenarzysta coś napisze, a potem na planie koledzy uznają, że jest za dużo i coś zostaje wycięte. Mm-hmm. I potem się okazuje, że jak tu wycięli, to się sypie potem jak domino, że już w następnych odcinkach też trzeba zmieniać, bo jak tam nie poszło coś, to już trzeba to odkręcać. Ale to też takie... powiedziałabym twórcze doświadczenie, że wchodzi ci inny człowiek i nagle coś wyjmuje, jakiś jeden elemencik i się wszystko sypie i trzeba wszystko zmieniać, więc... No, ale znam kolegów scenarzystów, którzy świetnie sobie z tym radzą.
1: A czy pani, pisząc właśnie scenariusze, przywiązuje się do tych postaci, o których pani pisze?
2: To znaczy w momencie, kiedy piszę jakby w zespole, że wchodzę do projektu, który jest wymyślony, no to nie, to tak piszę. To znaczy tak pisałam, bo obecnie nie piszę, ale jak wchodzę do projektu, który jest wymyślony, są wymyślone postaci, mniej więcej wspólnie się ustala, co tam bohaterów spotyka, jakie są główne wątki, no to trochę jest tak, że trochę się czuję jak aktor, tak do wynajęcia, że chcecie tak, proszę bardzo, tak. W momencie, kiedy tworzysz coś własnego, to wtedy się przywiązujesz bardzo do bohatera. Jak jest takie, że twoje wymyślone od początku do końca, każda postać, koncepcja, to wtedy tak, to wtedy boli, jak się okazuje, że coś trzeba zmienić.
1: No właśnie, to tutaj chciałam też zapytać o ten scenariusz, który został bardzo zmieniony przez Telewizję Polską i pod którym potem pani jednak stwierdziła, że niekoniecznie chce się podpisać. To zapytam z ogładą, czego nie zobaczyliśmy? Jakiej historii nie zobaczyliśmy?
2: Znaczy... jakby mój żal polegał na tym, że to nie został zmieniony scenariusz. Tylko jakby wykorzystano pomysł, epokę i bohaterów do powiedzenia zupełnie innej historii. Kompletnie innej. I gdyby Telewizja Polska powiedziała, że a, bo tamten projekt był, nie nadawał się, nie odpowiadał ich, nie wiem czemu, tam
1: normom.
2: Zamówieniu, normom. I że stworzyliśmy coś nowego. No to ja bym nie miała pretensji. Oczywiście moje pretensje i mój żal polegał na tym, że wmawiano widzom, że to jest poprawienie naszego scenariusza. Co było kompletnie niedorzeczne, dlatego że pomysł na serial wziął się stąd, że miał być taki serial codzienny, ale dedykowany bardziej dla dzieci, powiedzmy, młodej widowni, takiej szkolnej. Że to był taki pomysł, żeby, bo na początku tak myślę sobie, codzienny serial historyczny to jakiś masakra.
1: Trudne, ciężkie ale, gatunkowo.
2: Ale ponieważ to był czas, kiedy moje najmłodsze dziecko przychodziło ze szkoły, włączało telewizor i tam leciały jakieś trudne sprawy albo coś takiego i było, ja byłam przerażona. To pomyślałam sobie, tak żeby godzina była wymyślona, że to jest tam po Teleekspresie, czy tam 18, że właśnie jak przychodzą dzieciaki ze szkoły, chodziło o to, żeby był serial historyczny, ale gdzieś tam przybliżający tę historię tych bohaterów. I na początku byłam taka trochę nieufna, bo jak właśnie dostałam propozycję, że coś takiego może codziennego właśnie, związanego z historią, takie było zamówienie, no to pomyślałam sobie, że w sumie ta codzienność dawała miejsce na to, żeby na przykład wytłumaczyć pewne skomplikowane zjawiska w historii polskiej. I, no, i jakby ja wybrałam czas, bo dostałam propozycję napisania czegoś takiego i to było takie, że tak w ogóle z powietrza, że może o Jadwidze antykapeńskiej. Ja stwierdziłam, że nie, że codzienny nie może wejść Jadwiga i stąd był wymyślona epoka.
1: Moim i Państwa gościem jest aktorka Maria Ciunelis. Wrócimy do tej rozmowy za chwilkę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aktorka, scenarzystka, reżyserka Maria Ciunelis jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy między innymi o pomyśle na serial, który finalnie nie pojawił się, a który miał nosić się tytuł Korona Królowej.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ponieważ to było dla młodzieży, to troszeczkę było to bardziej jak pisane, trochę jak kryminał, więc oczywiście pewne rzeczy były fikcyjne, ale były wprowadzone po to, żeby wytłumaczyć sytuację historyczną, jaka była po rozdziale, po podziale dzielnicowym Polski, bo to Łokietek zaczynał stalać i Kazimierz bardziej. No i to była bardzo skomplikowana sytuacja wśród tych piastów naszych, bardzo. I żeby wytłumaczyć, jakie są zależności pomiędzy tymi księstwami, myśmy wymyślili, że tam zaraz na początku, bo Łokietek u nas od razu umierał w pierwszym odcinku, w ogóle był nieżywy, na dzień dobry, że wymyśliliśmy, że Kazimierz wychodzi na miasto, bo on stale urywał się z zamku i jest napaść na niego i na Olgierta. I ta napaść była wymyślona po to, żeby właśnie, żeby przedstawić tych piastów. I Kaziu prowadzi takie własne śledztwo, żeby się dowiedzieć, kto zyska, a kto... Znaczy, komu... kto zyskałby na jego śmierci. I podejrzewa wszystkich członków rodziny i wszystkich, wszystkich. Ale jakby ten... To było wprowadzone głównie po to, żeby przedstawić tych kolejnych piastów, którzy potem też odegrali ważną rolę w historii i Kazimierza i następnych pokoleń. Więc i stąd był ten, ta napaść na Kazimierza, to, że tam ktoś powiedział, że on się nie nadaje na króla i że Kazimierz robi właśnie to śledztwo, sprawdza, kto jest za tym, żeby go zabić. No i po przeróbce, znaczy to w ogóle wszystko poszło do kosza, tam 3 sceny zostały z naszych, bo już były nakręcone. Po przeróbce oni tylko zachowali to, że ktoś tam powiedział, że a, bo Kazimierz się nie nadaje na króla i królowa powiedziała, a to zdrada, a tam jakaś, że tu mój syn Bolko powinien. Ja tak siedziałam i myślę sobie, kurczę, Bolko, najbardziej lojalny z książąt śląskich, do końca wspierał Kazimierza, ale jako niezawisły książę. I oni tu nagle mówią, że Bolko na króla, że Kazimierz. To ja mówię, no to banicja powinna być za to. I tak z ciekawości myślę sobie, to obejrzę następny odcinek, jak oni z tego wybrną. No i jest scena polowania. I przychodzą książęta sieracki i łęczycki do Kazimierza i mówią, wiesz, myśmy tak powiedzieli, ale wiesz, ale my cię lubimy. I znaczy problem polega na tym, bo to nawet nie chodzi o to, że zmienili, tylko że przez to, że chcieli zrobić inaczej niż u nas, to bardzo często było wbrew historii. Znaczy, że tak historycznie to jest, było zupełnie odwrotnie. A poza tym jakby w ogóle wyleciała historia. Nikt nie zajmował się historią, bo wydawało mi się, że pretekstem do stworzenia takiego serialu jest właśnie opowiedzenie historii w ciekawy sposób. Tak, żeby młodzi ludzie chcieli. I tam...
0: No, ale jednak prawdziwej historii.
2: Prawdziwej historii. Oczywiście, że stosowaliśmy pewne takie podpuszczenia właśnie, że tu Kazimierza ktoś chce zabić, nie? Albo jakieś były takie fałszywe tropy. Ale po to, że jeżeli ktoś znał historię, to wiedział, że to jest fałszywy trop. A jak ktoś nie znał, to miał odkryć, że no właśnie, że to jest taki fałszywy trop. A tutaj poszli tak na rympał prosto. Więc to najbardziej bolało, że został zepsuty projekt, który miał czemuś służyć. A wyszło, nie wiem, no takie...
0: Jak to czasami mówimy, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze.
2: Znaczy, jakby nie, w tym momencie nie rozumiesz idei, po co taki serial. Po to, żeby aktorki chodziły w strojach. Bo jakby cała polityka Kazimierza i później, wtedy Europa trochę egzystowała jak nasza obecnie Unia Europejska. I bardzo były ważne relacje rodzinne. I w naszym jakby projekcie miało być, że opowiadamy serial o kobietach. Bo to się nazywało Korona Królowej, bo to jest historyczna nazwa korony, którą Łokietek zamówił dla siebie. Dla siebie zamówił koronę chrobrego. On chyba miał koronę chrobrego, tak. A dla żony klejnot, który został nazwany Koroną Królowej. I jakby w zamyśle miało być, że to jest historia o kobietach, bo się okazało, że koligacje rodzinne były bardzo ważne. I sojusze na przykład, które Kazimierz zawierał. I w momencie, kiedy myśmy się skupiali na researchu, jakby co dana kobieta wnosiła do historii, to nagle to się wszystko układało. Nawet nasz konsultant historyczny, Jurek Pysiak, on sam był zdziwiony, że jak ja powiedziałam, że nastawiamy się na panie, co panie wniosły, to nagle się okazywało, że Kazimierz podpisywał jakiś pakt o nieagresji chyba z Brandenburczykami. Nagle się okazuje, że to też było drogą rodzinną, bo tam mamusia była siostrą kogoś tam i w sumie to wszystko krewni i znajomi. Mhm. I oni tak pokrewnych i znajomych. I tak to działało, więc... No, tego mi zabrakło, to znaczy to w ogóle jakby, nie wiem po co powstał serial Korona Królów, to w ogóle też tytuł idiotyczny. No, także jakby o to mam żal, bo tak coś miało czemuś służyć, miało być takim serialem też edukacyjnym, no atrakcyjnym, no właśnie były te wątki takie trochę kryminalne, takie też komediowe i a poza tym w historii się naprawdę zdarzały tam fantastyczne rzeczy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: cieszy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej.
3: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co
4: mega,
5: ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wcześniej nie wiedziałam o tym, bo w naszym zwyczaju było, że umiera król i nowy król dopiero może go pochować. Mhm. Ponieważ Łokietek zmarł w Wielki Post, to nie można było zrobić koronacji w poście. Musieli czekać do Wielkanoc. Mhm. Więc on leżał od marca do końca kwietnia na Wawelu niepochowany.
2: Okej.
1: Okay. Ale Jeremi Wiśniowiecki, nie Jeremi, Michał Korybut Wiśniowiecki, czekał na pogrzeb chyba 9 lat, bo Sobieski nie miał czasu go pochować. Znaczy on leżał gdzieś tam w kościele w Trumience, ale nie miał pogrzebu oficjalnego.
2: To takie trochę makabryczne wręcz fakty.
1: Znaczy, nie było pogrzebu. No, był w kościele w Trumience, to nie, że stał w domu. Ale właśnie było fajne, że przy okazji Łokietka okazało się, że on te 2 miesiące czekał prawie z pochówkiem i że jego ciało się nie rozkładało. Więc było podejrzenie, że został otruty.
2: Okej.
1: Okay. Że to chyba, nie pamiętam już, wyrzuciłam mnóstwo rzeczy z mózgu. Mm-hmm. Czy to był cjanek, czy arszenik, żeby po podaniu, że się ciało nie rozkłada. I też chcieliśmy zrobić właśnie taki, no też taki, wykorzystać to, że jest podejrzenie, że ktoś otruł króla i to było kolejne śledztwo, co nie znaczy, że naprawdę otruli Łokietka, ale chodziło o to, żeby pokazać jego konflikt z krzyżakami i że tak naprawdę dlaczego Kazimierz nie kontynuował tego walki z zakonem, że starał się doprowadzić do ugody, bo tam Łokietek wygrał jedną bitwę, ale odpowiedź krzyżaków była masakryczna i bardzo dużo polskich ziem zostało przez nich zniszczonych. I na przykład to też się dowiedziałam przy okazji, co rzeczy się dowiadujesz przy okazji serialu historycznego, że Włocławek wcześniej był nazwany Włocławiem, ale po zniszczeniach został nazwany Włocławkiem, bo tam już niewiele zostało.
2: Okej. Okay. Ale czy to w pani miała jakby wcześniej wiedzę, takie w ogóle zainteresowanie historią, czy to dopiero właśnie wokół tej propozycji powstało u pani tyle zaciekawienia tematem historycznym?
1: Nie, generalnie lubiłam historię, bo miałam fantastycznego profesora od historii w liceum, więc to w ogóle lubiłam historię, ale nie jakoś tak. Moja siostra się zaczytywała w pamiętnikach, ona to uwielbiała. No ja lubiłam historię, ale tak też nie do końca, tylko że w momencie, kiedy dostajesz zadanie, no to robisz research i jakby zastanawiasz się, co dla współczesnych dzieciaków może być atrakcyjne, na ile to przemówi do współczesnego widza, jak przedstawić tę historię, żeby była ciekawa. No w Kazimierzu ujęło mnie to, bo on niby był kochliwy, ale on się żenił z tymi kobietami, które kochał.
2: Ale poczciwy też, człowiek.
1: Ujęło mnie to, że nawet jak odesłał żonę, jedną i drugą, to je utrzymywał do końca życia. Uważam, że to świetny wzorzec dla współczesnych mężczyzn.
2: Bardzo dżentelmeńska.
1: To mi się spodobało w Kazimierzu, tak, że ale mówiąc szczerze, poza tam kilkoma pierwszymi odcinkami, które musiałam obejrzeć, żeby właśnie powiedzieć, czy zabieram nazwisko, czy nie, to potem już nie oglądałam, bo stwierdziłam, że że tyle rzeczy nie zostały. Znaczy w ogóle jakby zmieniła się idea, więc ja nie powiem, no gdyby ktoś wymyślił, że coś takiego chce zrobić, no to proszę bardzo, tylko że najgorsze jest to, że w momencie, kiedy dostajesz taką propozycję stworzenia takiego serialu, no to analizujesz wszystkie bielizny, wszystkie pułapki, co może pójść nie tak. No i starasz się je obejść, starasz się je wykorzystać na swoją korzyść. Po czym się nagle okazuje, że to się wyrzuca wszystko do śmieci i się jedzie. Bo to telenowela. Co to znaczy telenowela? Takie wytłumaczenie. Bo kostiumy. Tylko, że wszystko fajnie, tylko, że w momencie, kiedy w serialu występują autentyczne postacie historyczne, to mi się nóż w kieszeni otwiera, jeżeli to jest wbrew historii. Mhm. Bo po co to pokazywać?
2: No wiadomo, że minęły lata, to one już nie zareagują, te postacie, ale tak. Jednak jest to takie trochę... Bo co nie innego, tak to powinno wyglądać.
1: Nie, bo co innego, jeżeli robimy fikcyjne postaci, no to proszę bardzo, jest rok 1670, tak, jest ten serial taki komediowy, tak. Który się cieszy powodzeniem. Proszę bardzo, no bo to jest pewna dowolność. Mhm. Można poszaleć, ale w momencie, kiedy masz postacie historyczne, no to zobowiązuje. Po co jest ta historia? Oni, zwłaszcza, że ta ich historia często jest ciekawsza od tego, co ci scenarzyści wymyślili. Bo na przykład jak Jadwiga Kaliska w pewnym momencie idzie do klasztoru na taką wdowią domenę tam w Starym Sączu, to pamiętam, że właśnie nasz konsultant zadzwonił do mnie w nocy i mówi: ty nie uwierzysz, kto został przeoryszą tego klasztoru rok po tym, jak Jadwiga się przeniosła tam. Mówi, jej najstarsza wnuczka, siostra Bolka Małego.
2: Ale to w ogóle aż wręcz... Nie, ale to się aż w głowie nie mieści, nie? Że coś takiego mogło się
1: doszło
2: wydarzyć.
1: Po rodzinie, tak. No, bo jej wnuczka była w tym klasztorze. Jak przyszła królowa, to zadbała o to, żeby jej wnuczkę zrobiono przeoryszą. Ksieni to się nazywa.
2: Ale to też teraz po pani odpowiedzi na to pytanie, przy okazji też usłyszałam odpowiedź na poprzednie pytanie, czy pani się przywiązuje do postaci, bo jednak widzę, że...
1: Tutaj tak.
2: Tak.
1: Ja mówię,
2: że momencie,
1: kiedy coś wymyślasz i sam wymyślasz i myślisz, jak to przedstawić atrakcyjnie, żeby współczesny widz to kupił, żeby dał się ponieść historii, no to wtedy się przywiązuje.
2: A jak jest z tymi postaciami aktorskimi? Czy pani na przykład też ma coś takiego, że się przywiązuje do postaci, którą gra?
1: Znaczy, no to jest jakiegoś rodzaju przywiązanie, chociaż takie to dziwne, bo często my aktorzy o postaci mówimy w trzeciej osobie.
2: Aha.
1: Czyli, że to nie ja, tylko postać.
2: Mhm.
1: No i trochę oni zostają w mojej pamięci jak tacy znajomi.
2: Mhm.
1: Jednych bardziej lubię, innych mniej, innych rozumiem, innych tak nie do końca rozumiem, ale nie mam takiego poczucia, że to ja w jakiejś tam roli.
2: Mhm.
1: Tylko zawsze na pierwszym planie jest jakaś postać, no i gdzieś w tym wszystkim ja jestem, ale bardziej ja zapamiętuję postać niż samą siebie w tej roli, ale może dlatego jestem aktorką, że tak lubię się zasłonić kimś, czymś. Także jak zobaczyłam, że audycja się nazywa Aleja
2: Sław,
1: to tak pomyślałam sobie, nie wiem, czy to dla mnie.
2: Aha, czyli to w tym przypadku pomyślała pani trochę tak, to nie o mnie, to o aktorce Marii Cunelis, tak?
1: To trochę tak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Z tych postaci, które teatralnych, które pani grała, to i jakaś taka jedna ukochana była?
2: No, lubiłam Sarę, bo dzięki niej poznałam język migowy. Lubiłam też, bo to był mój dyplom, matkę z matki Witkacego. Bardzo ją lubiłam. Każdą rolę, do każdej roli mam jakąś taką słabość. No to Iwonę 32 lata temu pamiętam jako klęskę, więc tak nie do końca ją rozumiałam, ale chyba wtedy też za bardzo nie wiedziałam, co mam grać i dlatego tak zostało we mnie takie poczucie, że nie do końca rozumiem. Sporo takich postaci, które zagrałam, gdzieś tam lubię, w pamięci mi zostały, czy teatralne role, czy filmowe. Na pewno pamiętam te postaci, które musiałam się zmierzyć, które mi kosztowały pewien wysiłek. Pamiętam, że jak Magda Łazarkiewicz zaproponowała mi rolę w swoim filmie, takim debiutującym przez dotyk, to mi się wydawało, że to jest tak obce mojej osobowości, ta postać, że ja gram takie zwierzątko i że ja jestem taka wycofana, zamknięta w sobie, że pamiętam, że buzia mnie bolała, bo tak starałam się, że do kamery, żeby się nie wykrzywiać, żeby to tak ściągnąć wszystko. I głównie pamięta się te role, które przyniosły, musiałam się zmierzyć z jakimś problemem. Tak samo jak gram Anitę w Antygonie w Nowym Jorku. I ona portorykanka. I dla mnie to była taka abstrakcja, co to jest te Puerto Rico. Ktoś mi tłumaczył właśnie, że jest taka... że jest taka hierarchia mniejszości w Stanach, że tam są ci Amerykanie pochodzenia anglosaskiego, oni są najwyżej, potem są niżej tam Niemcy, coś tam. No i tak jest ta coraz niżej ta drabina, Irlandczycy, Polacy, tam wcześniej Włosi, Irlandczycy, Polacy, tam potem czarni, znaczy Afrykanie, Wietnamczycy, Chińczycy i tak w dół i na samym dnie jest Puerto Rico.
1: Okej.
2: A na samym końcu Indianie. I no to też przemawia do wyobraźni, bo tak nie wiesz, co to jest to Puerto Rico, że to jest taka tak skolonizowana przez Amerykanów. Więc oni tak nie do końca gdzieś tam przetrwali z własną kulturą i to takie... Ale to przemawia do wyobraźni aktora, jak wiesz, że w tej drabinie takiej społecznej, że gdzieś jesteś tam na dole. Bardzo nisko. I głównie pamiętam te role, w których musiałam się z czymś zmierzyć, że były wyzwaniem, że musiałam coś...
1: Jeszcze na koniec zapytam, ale to rzeczywiście, nie wiem, miała pani jakieś takie właśnie... Dlaczego pani została aktorką? Miała pani potrzebę występowania przed ludźmi?
2: Myślę, że tak. To nawet nie chodziło o potrzeby występowania przed ludźmi, tylko jako dziecko, tak można powiedzieć, miałam taką potrzebę, że mam jakąś taką ciekawą historię do opowiedzenia. Że może ja, no bo taki kompleks drugiego dziecka, więc starsza siostra była idealna we wszystkim, ja byłam mniej idealna i mi się wydawało, że ja muszę nadrobić tym, że ja taka jestem atrakcyjna, bo mam coś ciekawego do opowiedzenia, albo że tak coś zauważyłam i taka potrzeba jakby stworzenia takiej legendy. No ale to też wynikało z lektur. Pamiętam, że przeczytałam jako młoda osoba bardzo, bo to nie wiem, ile miałam lat. Dawno. Trzecia klasa podstawówki, czwarta. Była taka książka, taka, ja nie wiem, to chyba XIX wiek albo początek, nie pamiętam. To się nazywało Kapitan Fracas i było takim szlachcicu francuskim, zubożałym, który dołącza do grupy aktorów. I ci aktorzy byli przedstawieni w ogóle jako fantastyczni ludzie, oni ratowali świat. No i to on taki trochę Don Quixote połączony z aktorem i ci aktorzy tacy cudowni. I ten schemat mi się podobał, że ten taki, że taki aktor. A poza tym myślę, że to też wynikało właśnie z... że to przedłuża dzieciństwo, aktorstwo, bo nie musisz się zdeklarować, że wybierasz jakąś drogę i masz takie, że to jest takie otwarte, że mogę być tym, mogę być... To mi się podobało jako dziecku, że to daje taką wolność, że mogę być, zagrać lekarza, astronoma, nie wiem, żebraczkę na ulicy, ale że tak naprawdę to nie jest moje życie. To jest takie mnóstwo możliwości. Takie miałam dziecięce takie przekonanie, że to taki bezpieczny zawód, bo tak nic naprawdę. Więc myślę, że to takie trochę podszyte tchórzostwem, no nie wiem.
1: Albo?
2: Tak jakoś wymyśliłam. I, znaczy, ja miałam takie nastawienie, że zdaję do szkoły teatralnej, że jeżeli się nie dostanę, no to tam miałam w planach pedagogikę specjalną. No ale się dostałam i tak już poszło.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: nie zaczęło.
1: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Sprawa Benedetta, jak ją nazywano w sądzie i w salonach, wzbudziła niezmierną sensację. Fałszywy Cavalcanti, bywalec Café de Paris, spotykany często na bulwarze Gandawskim i w Lasku Bulońskim, przez tych kilka miesięcy pozawierał w wielkim świecie mnóstwo znajomości. Gazety roztrząsały jego karierę salonową i więzienną. Sprawa budziła więc coraz większą ciekawość, zwłaszcza u ludzi, którzy osobiście zetknęli się z księciem Andreą Cavalcantim, i to zwłaszcza ci ostatni pragnęli za wszelką cenę obejrzeć imć Benedetta, zabójcę swojego kompana z galer. Wielu uważało, że jeśli nawet Benedetto nie jest ofiarą, to przynajmniej sprawiedliwość pomyliła się co do niego. Widziano przecież w Paryżu starszego pana Cavalcantiego i spodziewano się, że niebawem pojawi się znowu, aby bronić swojej znakomitej latorośli. Ci, którzy nie widzieli sławetnej czamarki, w której pan Cavalcanti objawił się hrabiemu Monte Cristo, pozostawali pod wrażeniem godnej, szlachetnej postawy i towarzyskiego obycia starego patrycjusza. A wracając do oskarżonego, wielu ludzi zapamiętało go jako miłego, pięknego i hojnego młodzieńca i wszyscy woleli przypuszczać, że padł ofiarą podłych machinacji ukrytych wrogów, jakich pełno zawsze w wielkim świecie. Wszyscy więc spieszyli na posiedzenie sądu przysięgłych, jedni, aby napatrzeć się widowisku, inni, aby je komentować. Już o 7 rano przy bramie sądu powstała kolejka, a godzinę przed otwarciem posiedzenia sala była już pełna uprzywilejowanych widzów. W dzień wielkiego procesu przed wejściem sędziów, a często nawet i później, sala sądowa przypomina jeden wielki salon, w którym spotykają się znajomi, gważą ze sobą, jeśli nie siedzą od siebie zbyt daleko, nie wstają, bo przecież mogliby stracić miejsce, lub dają sobie znaki, jeśli dzieli ich zbyt wielki tłum składający się z pospólstwa, adwokatów i żandarmów. Był to jeden z owych przepięknych, jesiennych dni, które wynagradzają nam brzydkie lub zbyt krótkie lato. Chmury, które tego ranka zasłoniły panu de Villefortowi wschód słońca, rozproszyły się jak za dotknięciem różdżki i zajaśniał w całym swym czystym blasku pogodny jeden z ostatnich dni wrześniowych. Beauchamp, jako jeden z królów prasy, miał i tutaj swój tron, właśnie rozglądał się bacznie na prawo i lewo. Szybko wypatrzył Chateau Renauda i de Braya, którzy tylko co zdobyli łaski jednego z policjantów i przekonali go, aby umieścił się za nimi, choć z urzędu powinien stać między publicznością a sądem. Zacny policjant zwąchał, że rozmawia z sekretarzem ministra i milionerem. Okazał zatem swoim wybitnym sąsiadom najwyższe względy i umożliwił im nawet wizytę u Beauchampa, obiecując, że popilnuje im miejsc. No, odezwał się Beauchamp, czyli przyszliśmy zobaczyć naszego przyjaciela? Boże, no tak, tak, odparł de Bray, tego znakomitego księcia. Niech diabli wezmą tych włoskich książąt. A to przecież człowiek, któremu genealogię wypisywał sam Dante. Jego korzenie sięgają do Boskiej Komedii. Szlachta stryczkowa, stwierdził flegmatycznie Chateau Renaud. Skażą go, co? Zapytał de Bray Beauchampa. Mój kochany, odparł dziennikarz, to chyba ciebie powinniśmy o to pytać. To ty się znasz najlepiej na tym, co w sądzie piszczy. Czy aby nie widziałeś się z przewodniczącym sądu na ostatnim obiadku u ministra? No tak. I co ci mówił? Jak powiem, to się zdziwicie. No mówże prędzej, mój drogi, już dawno mi nikt czegoś takiego nie powiedział. Powiedział, że Benedetto, którego uważają za arcymistrza podstępu, jest bardzo podrzędnym łotrzykiem, niezbyt inteligentnym. Nie jest godzien tych badań, które frenolodzy po jego śmierci będą wyprawiać nad jego czaszką. Rzekł Beauchamp, nie najgorzej odgrywał rolę księcia. Może dla ciebie, Beauchamp, bo nie cierpisz tych nieszczęśliwych książąt, zdaje ci się, że zazwyczaj mają nieszczególne maniery i jesteś zachwycony, ilekroć uda ci się to zauważyć, ale mnie to nie zwiedzie, bo ja zwęszę szlachcica na mile. To nigdy nie wierzyłeś w jego książęcą mitrę? Mitrę mógł mieć, ale księstwa nie. Nieźle powiedziane, uśmiechnął się de Bray. Ale zapewniam cię, że dla wszystkich innych mógł uchodzić za arystokratę. Widywałem go na przyjęciach u ministrów. No tak, odparł Chateau Renaud. Bo ci twoi ministrowie właśnie tak się znają na książętach. No to dobre, parsknął śmiechem Beauchamp. Zdanko krótkie, ale dobre. Mogę tego użyć w mojej kronice? Ależ proszę, mój drogi Beauchampie, bierz, ceny nie będę podwyższał, odrzekł Chateau Renaud. Ale jeżeli ja, zwrócił się de Bray do Beauchampa, rozmawiałem z przewodniczącym, to tobie na pewno udało się pogadać z prokuratorem. To nie było możliwe. Pan de Villefort od tygodnia siedzi zamknięty w domu. Nic bardziej zrozumiałego. Taki ciąg zmartwienia, szczytem wszystkiego była ta dziwna śmierć jego córki. Dziwna? Co ty opowiadasz? Wtrącił się Chateau Renaud. No tak, udawaj, że nic nie wiesz, tylko dlatego, że to wszystko stało się szlachcie urzędniczej. Odparł Beauchamp, wtykając sobie monokl w oko i starając się go utrzymać. Szanowny pan pozwoli sobie powiedzieć, rzekł Chateau Renaud, że w walce na monokle nie wytrzyma z de Brayem. De Bray, dajże lekcję panu Beauchampowi. Chwileczkę, odezwał się Beauchamp, ale nie, nie mylę. No co, to ona. Co za ona? A mówiono, że wyjechała. Panna Eugenia? Zapytał Chateau Renaud. Czyżby wróciła? Nie panna Eugenia, ale jej matka. Pani Danglars? To niemożliwe, obruszył się Chateau Renaud. W 10 dni po ucieczce córki, 3 dni po bankructwie męża? De Bray zarumienił się lekko i spojrzał tam, gdzie i Beauchamp. Dajże spokój, rzekł. Jest zawoalowana, to jakaś nieznajoma dama, cudzoziemska księżna, może matka Cavalcantiego. Ale, Beauchamp, mówiłeś, a raczej zaczynałeś mówić coś bardzo ciekawego. Ja? No tak, mówiłeś coś o dziwnej śmierci panny Valentin. A tak, racja, ale dlaczego nie ma tu pani de Villefort? Kochana kobiecina, rzekł de Bray, na pewno destyluje melisę dla szpitali albo preparuje jakieś kosmetyki dla siebie i dla przyjaciółek. Wiecie, że ona na te zabawy wydaje do 3000 dukatów rocznie? Tak przynajmniej słyszałem. Ale masz rację, czemu nie ma tu pani de Villefort? Spotkałbym się z nią z dużą radością. Bardzo lubię tę kobietę. A ja nie, rzekł Chateau Renaud. Nie znoszę jej. A to czemu? Sam nie wiem, czuję do niej antypatię i tyle. Albo nie znosisz jej instynktownie, jak zwykle. Może, ale wróćmy do tego, co mówił Beauchamp. A więc, zaczął Beauchamp, nie ciekawi was, dlaczego u Villefortów pada się takim pokotem? Pokotem, ładne, zauważył Chateau Renaud. Mój drogi, zdanko to znaleźć można u Saint-Simona. A śmierć u państwa de Villefortów. Wróćmy do rzeczy. Do licha przyznam się, oznajmił de Bray, że z oczu nie tracę tego domu od 3 miesięcy okrytego żałobą. A nawet przedwczoraj rozmawiałem o śmierci Valentin z panią. Co znowu za pani? Zapytał Chateau Renaud. To diabła, przecież że ministrowa. A przepraszam, nie bywam u ministrów, zostawiam ten zaszczyt książętom. Baronie, promieniowałeś pięknem, a teraz zaczynasz nas razić gromami jak Jowisz. Ulituj się. Już nic nie powiem, ale ulituj się i ty do diabła i przestań mi replikować. No, Beauchamp, skończmy wreszcie mówić o tym, o czym zaczęliśmy. Powiedziałem, że ministrowa prosiła mnie przedwczoraj o jakieś informacje w tej kwestii. Poinformujcie mnie, a ja poinformuję ją. A więc, moi panowie, jeżeli ginie się u państwa de Villefortów takim pokotem, to znaczy, że w domu jest jakiś morderca.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.
2: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Oela, ej ja.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Debray i Chateau Renaud wzdrygnęli się. Nieraz bowiem to samo przychodziło im do głowy. A kto miałby nim być? Zapytali jednocześnie. Mały Edwardek. Słuchacze parsknęli śmiechem, ale mówcy bynajmniej nie zbiło to z tropu. Tak, moi panowie, Edwardek, nadzwyczajne dziecię, które zabija już jak stary. Żartujesz sobie? No, skąd? Wczoraj zaangażowałem lokaja, który zrezygnował z pracy u Wilfortów. Słuchajcie uważnie. Słuchamy, słuchamy. A zresztą jutro go odprawię, bo żarłok z niego. U Wilfortów ze strachu prawie nic nie jadł i teraz to sobie odbija. Otóż ów kochany chłopczyk zawładnął podobno flakonem trucizny i od czasu do czasu sięga po niego, żeby sobie użyć na ludziach, których nie lubi. Najpierw nie spodobali mu się dziadziusiowie de Saumeranowie. Potraktował ich trzema kroplami swojej mikstury. Trzy krople wystarczą. Kolej na podszywego Barła. Stary sługa dziadunia Noirtiera gderał czasem na milutkiego Urwisa, którego przecież znacie. I milutki Urwis wlał mu trzy kropelki mikstury. Tak samo było z tą biedną Valentin. Nie gderała, ale był o nią zazdrosny. Zaaplikował jej trzy kropelki i koniec bajki. Do licha, co ty nam tu opowiadasz? Zapytał Chateau Renaud. Prawda, że opowieść nie z tego świata? Zapytał Beauchamp. Ależ to absurd, rzekł Debray. No, znowu jakieś wymijające odpowiedzi. Obruszył się Beauchamp do diabła. Zapytajcie mojego lokaja, a raczej człowieka, który od jutra już nim nie będzie. Wszyscy w tym domu tak mówili. A co to za mikstura? Gdzież ona? Diabli wiedzą. Dzieciak chowają dobrze. Ale skąd ją wziął? Z laboratorium swojej mamci. To mama miała w laboratorium trucizny? Skąd mogę wiedzieć? Zadajesz mi takie pytania, jakbyś był prokuratorem. Powtarzam to, co słyszałem, to wszystko. Podaję ci mojego informatora. Więcej zrobić nie mogę. Biedaczek ze strachu już nie mógł jeść. Mój drogi, założę się, że nie wierzysz w ani jedno swoje słowo, rzekł Chateau Renaud. Ale nie widzę też hrabiego de Monte Cristo. Czemu go nie ma? Nudzi go to już, odparł Debray, a poza tym nie będzie się tu przecież pokazywał. W końcu i jego obaj kawalkanti zrobili w konia. Przedstawili mu fałszywe listy kredytowe. Weksle te były na hipotekę księstwa, a opiewały na jakieś 100 000 franków. O baronie, a jak się miewa pan Morel? Do licha, byłem u niego już 3 razy, ani śladu. Tymczasem jego siostra wcale nie była zaniepokojona. Oznajmiła mi z całkowitym spokojem, że nie widziała go od paru dni, ale jest święcie przekonana, że nic złego mu się nie stało. O, już wiem, zawołał Beauchamp, hrabia de Monte Cristo nie może się tu zjawić. A czemuż to? Bo jest aktorem w tym dramacie. Też kogoś zamordował? Zagadnął Debray. Ale gdzie tam, przeciwnie, to jego chciano zamordować. Wiecie przecież, że poczciwy imć Kadrus został zamordowany przez Benedetta w chwili, gdy wychodził z domu hrabiego. Wiecie, że to u hrabiego znaleziono tę sławetną kamizelkę z listem, który przeszkodził w podpisaniu intercyzy. Widzicie? Kamizelka leży o tam, na stole, cała zakrwawiona. To dowód rzeczowy. A, rzeczywiście. Cicho, panowie? Sąd nadchodzi, każdy na swoje miejsce. Sędziowie zajęli miejsca wśród głębokiej ciszy. Zasiedli przysięgli. Pan de Wilfort, będący przedmiotem ogólnego zainteresowania, a można nawet powiedzieć, że ogólnego podziwu, usiadł w birecie w swoim fotelu, rozglądając się wokół spokojnie. Wszyscy patrzyli ze zdziwieniem na tę twarz, poważną i surową. Dramat, który przeżywał jako ojciec, nie pozostawił na jego niewzruszonym obliczu żadnych śladów. Widok tego człowieka, obcego jakimkolwiek ludzkim uczuciom, budził grozę. Żandarmi, rzekł przewodniczący, wprowadzić oskarżonego. Na te słowa wszyscy natężyli uwagę i utkwili wzrok w drzwiach, przez które miał wejść Benedetto. Wkrótce drzwi się otwarły i pojawił się oskarżony. Wywarł na wszystkich jednakowe wrażenie. Nikt nie pomylił się co do wyrazu jego fizjonomii. Na jego twarzy nie było śladu owego głębokiego wzruszenia, które sprawia, że krew spływa do serca, a twarz powleka się bladością. Nie drżały bynajmniej jego ręce. W jednej trzymał z gracją cylinder, drugą założył wdzięcznie za białą pikową kamizelką. Oczy spoglądały spokojnie, a nawet żywo. Gdy tylko znalazł się w sali, przebiegł szybko wzrokiem szeregi sędziów i przysięgłych, zatrzymując dłużej spojrzenie na przewodniczącym i zwłaszcza na prokuratorze. Przy Andrei usiadł jego adwokat, adwokat z urzędu. Andrea bowiem nie chciał się zajmować takimi szczegółami, nie przywiązując do nich, jak się zdawało, żadnego znaczenia. Był to człowiek młody, o jasnych, szarawych włosach. Czerwienił się, okazując dużo wyraźniejsze objawy emocji niż oskarżony. Przewodniczący nakazał odczytać akt oskarżenia, zredagowany, jak wiemy, zręcznym i nieubłaganym piórem pana de Villeforta. Publiczność nie spuszczała Andrei z oczu podczas tego długiego czytania, które przytłoczyłoby każdego innego oskarżonego. Andrea jednak zniósł je z iście spartańską pogodą ducha. Nigdy jeszcze Villefort nie był tak zwięzły i tak elokwentny zarazem. Przedstawił zbrodnie w najżywszych barwach, opisał przeszłość oskarżonego, kolejne jego wcielenia i cały logiczny łańcuch postępków Andrei od najmłodszych jego lat. Uczynił to z talentem, wspartym o znajomość życia i serca ludzkiego. O tak, prokurator królewski posiadał umysł niepospolity. Sama ta wstępna przemowa pogrążyła Benedetta na zawsze w oczach opinii publicznej, nim jeszcze sąd zdążył zadekretować bardziej materialną karę. Andrea nie zwracał najmniejszej uwagi na coraz to nowe oskarżenia, które na niego spadały. Pan de Villefort spoglądał na niego często, zapewne i na nim prowadził swoje studia psychologiczne, którym poddawał wszystkich oskarżonych, ale Andrea ani razu nie spuścił oczu w zetknięciu z jego przenikliwym, bacznym spojrzeniem. Ukończono lekturę aktu oskarżenia. Nazwisko i imię oskarżonego? Rzekł przewodniczący. Andrea wstał. Pan przewodniczący wybaczy, rzekł głosem dźwięcznym i czystym, ale widzę, że porządek pytań jest taki, że nie mogę się na niego zgodzić. Pragnę oznajmić, że sam później uzasadnię, dlaczego stanowię wyjątek wśród zwykłych oskarżonych. Proszę, aby raczył pan pozwolić mi odpowiadać na pytania w innym porządku i tak odpowiem na wszystkie. Przewodniczący spojrzał ze zdumieniem na przysięgłych, a oni spojrzeli na prokuratora. Publiczność objawiła nie mniejsze zdumienie. Andrea jednak nie zdawał się tym bynajmniej wzruszony. Ile oskarżony ma lat? Spytał przewodniczący. Na to pytanie oskarżony odpowie? Odpowiem, panie przewodniczący, podobnie jak i na inne, ale każde w swoim czasie. Ile oskarżony ma lat? Powtórzył przewodniczący. 21, a raczej skończę 21 lat za kilka dni, bo urodziłem się w nocy z 27 na 28 września 1817 roku. Gdzie oskarżony się urodził? Zapytał przewodniczący. W Otyl pod Paryżem, oznajmił Benedetto. Pan de Villefort po raz drugi podniósł głowę, spojrzał na Benedetta tak, jakby ujrzał głowę meduzy i pobladł śmiertelnie. Benedetto zaś podniósł z wdziękiem do ust róg haftowanej batystowej chusteczki. Zawód oskarżonego? Zapytał przewodniczący. Najpierw byłem fałszerzem, rzekł Andrea najspokojniej w świecie. Potem trudniłem się kradzieżą, a ostatnio mordem. Na sali rozbrzmiał szmer, a raczej pełna oburzenia wrzawa. Sędziowie spoglądali po sobie w osłupieniu, przysięgli, głośno manifestowali swoją odrazę wobec takiego cynizmu, którego nikt nie spodziewał się po tym elegancie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pan de Villefort wbił sobie palce w czoło. Twarz mu poczerwieniała, nagle zerwał się i rozejrzał błędnie wokół. Nie mógł złapać tchu. Czy pan prokurator czegoś szuka? Zapytał ze swoim najuprzejmiejszym uśmiechem Benedetto. Pan de Villefort nic nie odrzekł. Z powrotem usiadł, albo raczej osunął się na fotel. Czy teraz oskarżony zechce podać swoje nazwisko? Spytał przewodniczący. Bezczelna dobitność, z jaką oskarżony wymienił swoje zbrodnie, które nazywa zawodem, ów rodzaj dumy, z jaką oskarżony o nich mówi, to obraza moralności. Sąd winien za to surowo oskarżonego upomnieć. Może to dlatego oskarżony zwleka z wymienieniem swojego nazwiska. Chce oskarżony, by jego nazwisko zabrzmiało z całą mocą po tych wszystkich godnościach? To nie do wiary, rzekł Benedetto głosem jak najuprzejmiejszym i kłaniając się z wdziękiem. Nie do wiary, jak znakomicie pan przewodniczący czyta w mojej duszy. Istotnie, to właśnie dlatego prosiłem pana, abyś zmienił porządek pytań. Osłupienie sięgnęło szczytu. W słowach oskarżonego nie było już ani fanfaronady, ani cynizmu. Poruszone audytorium przeczuwało, że w tych czarnych chmurach czai się grom. A zatem jak się oskarżony nazywa? Spytał przewodniczący. Nie mogę wyjawić panu mojego nazwiska, ponieważ sam go nie znam, ale znam nazwisko mojego ojca i mogę je panu powiedzieć. Nagły ból ścisnął Villefortowi skronie, zaćmiło mu się w oczach, krople potu spływały mu z twarzy na akta, w które wpijał drżącą konwulsyjnie rękę. Niech więc oskarżony powie, kim jest jego ojciec, odezwał się przewodniczący. Najmniejszy szelest, najlżejszy oddech nie przerywał ciszy na sali, wszyscy zamarli w oczekiwaniu. Mój ojciec jest prokuratorem królewskim, odparł spokojnie Andrea. Prokuratorem królewskim, zdumiał się przewodniczący, nie spostrzegając, jak zmieniła się twarz Villefortowi. Prokuratorem królewskim. Tak, a skoro pan przewodniczący chce znać jego nazwisko, oto i ono. Mój ojciec nazywa się de Villefort. Publiczność wybuchła. Krzyczeli wszyscy, nie zważając już na szacunek wobec sprawiedliwości, jaki należy objawiać na posiedzeniach sądu. I nawet sędziowie nie próbowali uciszyć tego zgiełku. Przekleństwa, obelgi, obraźliwe gesty pod adresem Benedetta, miotanie się żandarmów i szyderstwa motłochu, owej części tłumu, która zawsze wypływa na wierzch podczas zamieszania lub skandalu. Wszystko to trwało całe 5 minut, nim sędziowie i woźni zdołali przywrócić ciszę. Wśród hałasu przebijał się głos przewodniczącego. Oskarżony naigrawa się ze sprawiedliwości. Oskarżony ośmiela się dać współobywatelom pokaz takiego zepsucia, że nie zdarzyło się coś takiego w naszych czasach. Choć przecież i tak pozostawiają one dużo do życzenia. Wokół prokuratora, który garbił się zdruzgotany w fotelu, kłębiło się kilkanaście osób i pocieszało go, podtrzymywało na duchu, zapewniało o swojej przyjaźni i sympatii. Na sali zapanował wreszcie spokój, z wyjątkiem jednego miejsca. Tam ciągle jeszcze krzątano się i szeptano. Podobno zemdlała tam jakaś kobieta. Podano jej sole trzeźwiące i zaraz odzyskała przytomność. Andrea patrzył z uśmiechem na kotłującą się salę, a potem, opierając się ręką o dębową balustradę, przybrał jedną ze swoich najwdzięczniejszych póz i rzekł: Drodzy Państwo, Bóg mi świadkiem, że nie zamierzałem znieważać sądu i doprowadzać do niepotrzebnego skandalu w obecności tak szanownej publiczności. Zapytano mnie, ile mam lat, odpowiedziałem. Zapytano, gdziem się urodził, odpowiedziałem. Zapytano, jak się nazywam. Nie mogłem odpowiedzieć, ponieważ rodzice mnie porzucili. Ale nie podając mojego nazwiska, bo go nie znam, mogę wymienić nazwisko mojego ojca. Powtarzam więc jeszcze raz. Mój ojciec to pan de Villefort i jestem gotów tego dowieść. W głosie młodzieńca brzmiała taka pewność i energia, że gwar uciszył się już ostatecznie. Wszystkie spojrzenia przeniosły się na prokuratora. Siedział bez ruchu, jakby śmiertelnie rażony gromem. Moi państwo, ciągnął Andrea, winienem złożyć dowody i wyjaśnienie. Ależ, zawołał rozgniewany przewodniczący, powiedziałeś pan podczas przesłuchania, że nazywasz się Benedetto, żeś sierota i że wychowałeś się na Korsyce. Podczas przesłuchania powiedziałem to, co uznawałem dla siebie za wygodne. Nie chciałem bowiem, aby osłabiło to wydźwięk mojego wyznania lub aby mi je udaremniono. Pragnę bowiem nadać temu, co powiem, duży rozgłos. Powtarzam więc. Urodziłem się w Auteuil w nocy z 27 na 28 września 1817 roku i jestem synem pana de Villeforta, prokuratora królewskiego. Chcecie państwo szczegółów? Proszę bardzo. Urodziłem się na pierwszym piętrze, w domu pod numerem 28, przy ulicy de la Fontaine, w pokoju obitym czerwonym adamaszkiem. Ojciec wziął mnie na ręce, oświadczył matce, że nie żyje, owinął w pieluszkę oznaczoną inicjałami HN, zaniósł do ogrodu i tam żywego zakopał. Publiczność poruszyła się niespokojnie, widząc, jak wzrasta pewność w głosie oskarżonego i jak rośnie przerażenie pana de Villeforta. Skądże pan zna te wszystkie szczegóły? Zapytał przewodniczący. Już mówię, panie przewodniczący. Do ogrodu, w którym miał zakopać mnie ojciec, zakradł się tej samej nocy człowiek, który żywił do niego śmiertelną nienawiść. Czatował na niego od dawna, aby dokonać na nim korsykańskiej zemsty. Ukrył się w kępie drzew. Widział, jak mój ojciec zakopuje w ziemi kuferek i ugodził go nożem. Sądząc, że w kuferku jest jakiś skarb, rozkopał mogiłę i znalazł mnie. Jeszcze żyłem. Oddał mnie do domu podrzutków. Zapisano mnie tam pod numerem 37. 3 miesiące później jego siostra przyjechała po mnie z Rolliano do Paryża. Oświadczyła, że jestem jej synem i zabrała ze sobą. Oto dlaczego, chociaż urodziłem się w Auteuil, wychowałem się na Korsyce. Nastała cisza. Cisza tak głęboka, że sala mogłaby wydawać się pusta, gdyby nie słychać było oddechów, które przyspieszał niepokój. Mów pan dalej, rzekł przewodniczący. Mogłem na pewno żyć szczęśliwie u tych zacnych ludzi, bo mnie kochali nadzwyczaj. Ale moja przewrotna natura zawsze brała górę nad cnotami, jakie chciała mi przekazać moja przybrana matka. Wyrosłem zły i dotarłem aż do zbrodni. Pewnego dnia, gdy złorzeczyłem Bogu, że mnie uczynił tak złym i wyznaczył mi tak ohydny los, przyszedł do mnie mój adopcyjny ojciec i rzekł: nie bluźnij, nieszczęsny. Bóg nie stworzył cię złym. To ojciec uczynił cię złym, to on popełnił zbrodnię. Skazywał cię na piekło, gdybyś wtedy umarł, a na nędzę, gdybyś jakimś cudem ocalał. Od tej chwili przestałem złorzeczyć Bogu, a zacząłem przeklinać ojca. Stąd wzięło się to, co powiedziałem, a za co zganił mnie pan przewodniczący. Oto dlaczego wywołałem wzburzenie publiczności. Jeżeli to jedna moja zbrodnia więcej, ukarzcie mnie. Ale jeżelim was przekonał, że od chwili mych narodzin mój los jest nieszczęsny, gorzki, godzien pożałowania, ulitujcie się nade mną. A pańska matka? Zapytał przewodniczący. Matka myślała, że urodziłem się martwy. Nie ma w tym żadnej jej winy. Nie chciałem znać nazwiska matki, nie znam jej. W tejże chwili ktoś krzyknął przeraźliwie, a krzyk ten zakończył się w szlochu. Kobieta, która wcześniej zemdlała, dostała silnego ataku nerwowego, upadła i wyniesiono ją z sali. Gdy ją wynoszono, zsunął się gęsty woal zasłaniający jej twarz i rozpoznano panią Danglars. Villefortowi huczało w uszach, był oszołomiony, bliski utraty zmysłów, poznał ją jednak natychmiast i zerwał się. Ale dowody, dowody, pytał przewodniczący, niech oskarżony pamięta, że ten splot okropności musi zostać poparty oczywistymi dowodami. Dowody? Roześmiał się Benedetto. Dowodów pan chce? No to niech pan spojrzy na pana de Villeforta, a potem dopiero żądaj ode mnie dowodów.
0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

0: Radio Pogoda gra na plażę.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem i wtedy tego

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię w

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Mówiła o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zas.

ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.